0: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
0: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelstedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Reklama. Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
5: Reklama.

0: Sochaczew.
1: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
5: Minęła 8, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
7: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
6: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika Miejskiego Zarządu Dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę Kładki Sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa, a została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: No to zaczynamy nowy dzień, 18 stopni na termometrze, chociaż ta temperatura odczuwalna może być nieco niższa, 14 stopni. Można tak zacząć się relaksować. A co dzisiaj w pogodzie? Pogoda bardzo dynamiczna, jak zawsze. Ale dynamiczna może nie tylko dzisiaj, lecz w ciągu całego tego tygodnia. Patrzę na mapę pogody. Temperatury od 23 to dzisiaj, jutro również, ale potem w środę na przykład tylko 16 stopni. I w następną sobotę 19 stopni. Przed nami deszczowy tydzień i niedziela też z przelotnymi opadami deszczu i burzami.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 4 minuty po 8, dzień dobry. Kultura w niedzielę, no to zaczynamy ten dzień, wstajemy. Szkoda dnia, bo naprawdę zapowiada się przepiękna pogoda, a poranek jest taki cichy i spokojny. Można wybrać się na spacer po mieście. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry.
9: Dzień dobry.

0: Sam Smith, Calvin Harris, Jesse Lewis. Taki zestaw. 7 minut po 8, a u nas już za chwilę kwadrans z Mateuszem. To ja tak na początek dnia tylko wam przypomnę, żeby nie było wątpliwości, dzisiaj kto świętuje oprócz Mai Chwalińskiej? Robert, Wiesława, Wiesław, Piotr, Anna, Antoni, Paweł, Jarosław, Teresa, Jeremi, Jeremiasz, Lukrecja, Roberta, Wisław. No to świętujcie i wszyscy, którzy mają dzisiaj urodziny albo inne powody do celebrowania tego dnia. Wszystkiego dobrego.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.
2: Kto nałoży ciemne okulary, ten wszystko widzi w ciemnych kolorach. Kto różowe, ten wszystko widzi na różowo. Każdy z nas ma takie okulary, przez które patrzy na otaczający go świat. Człowiek o nastawieniu zmysłowym, erotycznym, wszędzie dostrzega ciało i seks. Pyszałek ma zrozumienie tylko dlatego, co pomoże mu prędzej dostać się do przodu, co sprawi, że wyżej się wdrapie, co wyniesie go ponad innych. Oszust i kanciarz we wszystkim szukają możliwości szachlajstwa. Pijak szuka butelki, skąpiec z pieniędzy, a człowiek kłótliwy pretekstu do sprzeczki. Chrystus zaczyna nauczać o swoim królestwie. Każdy chętnie słucha tego, co lubi i czego pragnie. Jeśli temat go nie interesuje, w ogóle nie słucha. W czasie, gdy Chrystus nauczał, groziło niebezpieczeństwo, że Galilejczycy, usłyszawszy o królestwie, potraktują tę wiadomość jako sygnał do rozpoczęcia walki o to królestwo z rzymskim okupantem. Wielu z nich od lat marzyło o tym, by pozbyć się poniżającej okupacji i odbudować potęgę dawnego Izraela. Ale byli też i inni ludzie, którzy nie oczekiwali politycznego królestwa, ale królestwa duchowego. Te dwa przeciwstawne spojrzenia na królestwo zmuszały Jezusa do mówienia w przypowieściach. Dlatego posługuje się podobieństwem, aby ci, którzy mają jakieś wiadomości o Bożym Królestwie, mieli je w lepszy, pełniejszy sposób, a ci, którzy nie mieli ich wcale, aby wymazali z pamięci to, co im wydaje się, że posiadają, aby patrzyli, a nie widzieli, aby słuchali, a nie słyszeli i nie rozrozumieli. Jaki z tego możemy wyciągnąć wniosek? Chrystus może mówić o swoim Królestwie tylko temu człowiekowi, który pozbędzie się fałszywych sądów i wyobrażeń. Tylko ten zrozumie Jezusa i przyłączy się do Niego całym swoim sercem, kto chce się uczyć. Jeśli zbyt mocno kochamy kogoś lub zbyt mocno jesteśmy do czegoś, kogoś przywiązani, znajdujemy się w niebezpieczeństwie, że nie będziemy Chrystusa uważnie słuchali, gdy będzie do nas mówił przez wydarzenia naszego życia, czy też bezpośrednio przez głoszone słowo. Kto nie pozbędzie się wszystkiego, co posiada, dotyczy to również poglądów, wyobrażeń, uprzedzeń, miłości, upodobań, nie może być moim uczniem. Jesteśmy powołani nie tylko do słuchania o Królestwie Bożym, ale i do mówienia o Nim. Kto chce z nami dyskutować, rozmawiać po to, by tylko dyskutować lub jedynie po to, by przekonać nas o swojej racji, by bezwzględnie bronić swojego zdania, bez żadnej ochoty słuchania tego, co ma do powiedzenia drugi człowiek, takiego człowieka winniśmy zostawić.

0: Jezus wyszedł pewnego dnia z domu i usiadł nad brzegiem jeziora. Ponieważ zgromadziło się wokół Niego dużo ludzi, wszedł do łodzi i usiadł, a tłum stał na brzegu. On zaś mówił o wielu sprawach w przypowieściach. Powiedział tak. Pewien siewca przyszedł siać zboże. I gdy siał, niektóre ziarna padły na pobocze drogi, a ptaki przelatywały i zjadały je. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie gleba była płytka. Powschodziły wprawdzie szybko z powodu cienkiej warstwy ziemi, ale gdy słońce przygrzało, uschły, zanim zdążyły się zakorzenić. Inne ziarna wpadły między chwasty, które się rozpleniły i zagłuszyły je. Jeszcze inne padły na żyzną glebę i obficie obrodziły. Jedne kłosy dały 100 ziaren, drugie 60, a inne 30. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. Wtedy uczniowie podeszli i zapytali go: dlaczego, mówiąc do nich, używasz przypowieści? A on odpowiedział: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebios, a innym nie dano. Bo kto już coś zyskał, dostanie więcej i będzie opływał we wszystko, a kto nic nie zyskał, straci nawet to, co ma. Przemawiam do nich, używając przypowieści, bo oni patrzą i nie widzą, słuchają, a nie słyszą i niczego nie pojmują. Tak spełnia się wobec nich proroctwo Izajasza. Będziecie się przysłuchiwać, a nie pojmiecie. Będziecie się wpatrywać, a nie zobaczycie. Nieczułe jest serce tego ludu, ich uszy dotknięte głuchotą, a oczy ślepotą, bo nie chcą ani widzieć, ani słyszeć, ani rozumieć, żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uleczył. Wy jednak macie szczęście, że możecie widzieć i słyszeć, bo zapewniam was, że wielu proroków i ludzi miłych Bogu chciało zobaczyć i usłyszeć to, co wy, a nie mogli. Posłuchajcie zatem wyjaśnienia przypowieści o siewcy. Do tego, kto słucha o Królestwie Bożym, a nie rozumie, przychodzi zły i wyrywa to, co zasiane w jego sercu. Tak właśnie jest z ziarnem, które padło na pobocze drogi. Z innymi jest tak, jak z glebą kamienistą, na którą pada ziarno. Słuchają słowa i natychmiast przyjmują je z radością. Ale nie dają mu się zakorzenić. Brak im stałości. I gdy nadchodzi cierpienie lub prześladowanie z powodu Słowa Bożego, natychmiast się załamują. Z innymi jest tak, jak z ziarnem, które padło między chwasty. Słuchają wprawdzie słowa, ale troski życia codziennego i łuda dobrobytu zagłuszają słowo. Także nie odnosi skutku. Są zaś tacy, co przyjmują ziarno na dobrą glebę. Ci słuchają słowa, rozumieją je i jedni z nich przynoszą plon 100 razy większy, drudzy 60, a inni 30 razy większy.
1: Wiele razy słyszeliśmy podobieństwo o siewcy lub o czworakiej roli. Bardziej właściwe jest to drugie określenie. Czy słuchając tej pięknej przypowieści odkryliśmy, że czymś innym jest słuchanie, a zupełnie czymś innym jest rozumienie i życie słowem posłanym do nas? Według Chrystusa prawdziwie słucha tylko ten, kto doświadcza zmieniającej mocy tego słowa w swoim życiu. Ta przypowieść o czworakiej roli mówi nam o tym, w jak różny sposób ludzie przyjmują Słowo Boże. Jezus dzieli serca słuchaczy na 4 kategorie. Może być moment w swoim życiu, gdy przyjąłeś słowo o zbawieniu. Twoje życie zostało zmienione i teraz z zadowoleniem, zanim do końca wysłuchasz tę przypowieść, myślisz o sobie jako o tej najlepszej, czwartej glebie. Czy zdarzyło ci się pomyśleć, że tu nie chodzi tylko o przyjęcie słowa o zbawieniu? I niekoniecznie trzeba 4 osób, by znaleźć te 4 rodzaje gleby? A może w tobie mogą być obecne te 4 podejścia do konkretnego słowa? Są ludzie i serca jak drogi. Ci nie przyjmują Słowa Bożego, na przykład z powodu zastrzeżeń do człowieka, który to słowo głosi, lub z obawy przed wymaganiami tego słowa. A może twoje wnętrze jest jak miejsce skaliste? Chętnie słuchasz słowa, przyjmujesz je, jesteś wręcz oczarowany jego pięknem do momentu, kiedy zjawiają się pierwsze trudności, wyrzeczenia. Wówczas twój zachwyt, oczarowanie słowem gaśnie. A może twoje serce dla konkretnego słowa jest jak pole porośnięte chwastami? Słyszysz słowa, przyjmujesz je, wprowadzasz w czyn, jednak nie na długo. Kiedy zaczyna ono wymagać od ciebie wyrzeczeń, strat, poświęcenia, wówczas wolisz trzymać się swojego majątku, upodobań, swojego obecnego miejsca, pozycji, tytułu. W ten sposób dajesz pierwszeństwo chwastom. Gdy tak czynisz, to zapominasz, że wiara, która cię nic nie kosztuje, jest bez wartości. Ziemią żyzną jest to serce, które Ewangelię tak przyjmuje, że życie człowieka ulega trwałej i ciągłej zmianie na lepsze. To wyjaśnienie dał nam Jezus, dlatego rozumiemy tę przypowieść. Ale jaką rolą my jesteśmy dla ziarna rozsiewanego słowa? Pamiętajmy, że ziarno słowa nie dotyczy tylko Ewangelii. Za stan gleby przed zasiewem i po zasiewie, gdy pojawiają się chwasty, każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny. Jezus przez tę przypowieść wrzucił swoje ziarno i w twoje serce. Teraz będzie czekał na plon.

Jutro możemy być szczęśliwi, tak oto przypomniała nam się grupa Raz, Dwa, Trzy z Adamem Nowakiem jako wokalistą i z Adamem Nowakiem jako autorem tych pięknych słów, tego pięknego tekstu. A Kwadrans z Mateuszem jak zawsze za tydzień o tej samej porze już teraz zaprasza Was.

0: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Kasia Sienkiewicz, były momenty, ale nie o takich momentach jest w tej piosence. Czasem w przeszłości, jeśli chodziło się do kina, to młodzi pytali, czy były momenty. Dzień seksu, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności i Dzień Chemika. Takie święta mamy w dzisiejszym kalendarzu. Dzień Chemika. Być może są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy pamiętają Dzień Chemika w dawnych zakładach włókien chemicznych w Chodakowie, bo ten dzień w przeszłości obchodzono tam bardzo hucznie. Festyn rodzinny, koncerty, zawody, no i oczywiście odznaczenia dla zasłużonych pracowników. Tak było w przeszłości, ale to już się nie wróci. Na razie tyle z naszego kalendarza.
1: Kultura w niedzielę.
0: Będziemy do niego wracać oczywiście.

0: Wiki Gabor i Kaja ramię w ramię, 21 minut do 9. Tak, Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa 3-6, 2-6 z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Ale i tak, jak mówię, była to wspaniała przygoda. Dla nas również niesamowite emocje i radość. I dzięki temu zwycięstwu awansowała ze 113 pozycji w rankingu światowym na 21 miejsce. To nie wszystko. W sobotę podczas inauguracji nowej trasy koncertowej Dawid Podsiadło, trasa koncertowa Obrotowy Tour 2026. Dawid Podsiadło na Stadionie Śląskim w Chorzowie zaśpiewał, wraz z nim zaśpiewało 100 tysięcy osób 100 lat dla Mai Chwalińskiej. To było coś niesamowitego, wielka radość, wielkie wzruszenia. Dziękujemy za tyle emocji.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18:00.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany.

0: okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
1: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież en Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
2: Reklama.

0: 7 minut dzieli nas od 9 od kolejnych wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A w Radiu Sochaczew oczywiście kolejne komentarze związane z sukcesem Mai Chwalińskiej, ale będą też informacje pogodowe. A pogoda bardzo dynamiczna i niebezpieczna w tym tygodniu.

0: Muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew czyste 3.
0: Reklama.
5: A zbliża się 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoku. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
7: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
6: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Zagranica. Strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
0: Pogoda.
8: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Jeśli chodzi o pogodę, to zgodnie z zapowiedziami synoptyków niemal każdego dnia słupki rtęci na naszych termometrach wskażą inne wartości. Na przykład we wtorek 27 stopni, naprawdę gorąco, ale już w środę tylko 16. No cóż, podobno na prawdziwe lato jeszcze poczekamy. Mamy tylko prognozy na kolejne dni i kolejne tygodnie. Do połowy miesiąca sytuacja się nie zmieni. Pogoda będzie bardzo niestabilna, taka niestabilna jak w tym tygodniu. I raczej brak upałów, a dziś słyszeliście. Przelotne opady deszczu, burze, nawet gradobicie. Więc korzystajmy z tego spokojnego poranka.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Podobno lato ma przyjść po 15 czerwca. Oby zagościło na dłużej, bo jak do tej pory to raczej nas chyba nie rozpieszcza. 9:03, kultura w niedzielę, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry, a w tej godzinie sprawdzimy, gdzie mogę Was zaprosić. Na razie zapraszam do posłuchania Bonem Kalimba de Luna. Pobudzająco działają.

0: Roxy, chciałam ciebie więcej. Zwykle o tej porze dzwonił do nas zaprzyjaźniony słuchacz, pytając o wynik meczu, ostatniego meczu Orkana Sochaczew. Tym razem nie zadzwonił, ale ten wynik oczywiście znamy. W sobotę Orkan Sochaczew walczył z Ogniwo Sopot 42-26. Niestety przegrał. Gratulacje dla zwycięzców, szacunek dla pokonanych. Tak czytam na stronie Orkana. Podziękowania dla kibiców. Orkan i tak wygrał szacunkiem i kulturą osobistą. Brawo panowie za walkę i serce zostawione na boisku. No to teraz czekamy na mecz o brązowy medal i trzymamy oczywiście za sochaczewską drużynę kciuki. Miejmy nadzieję, że ten mecz zakończy się sukcesem naszych rugbistów.
1: Kultura w niedzielę. Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

0: To jeszcze raz dzisiaj zaglądamy do naszego kalendarza historycznego. Wybrałam dwa wydarzenia. Dziś przypominam, 7 czerwca, gdyby właśnie ktoś się zbudził i nie bardzo wiedział, jaka rzeczywistość go otacza. 7 czerwca 1902 roku na łamach warszawskiego tygodnika ilustrowanego ukazał się pierwszy odcinek powieści historycznej Popioły Stefana Żeromskiego. I druga data, rok 2002, premiera komediodramatu Dzień Świra w reżyserii Marka Koterskiego. Film Koterskiego to arcydzieło polskiego kina, tragikomedia z fenomenalną rolą Marka Kondrata jako Adasia Miałczyńskiego. Mamy chyba ponadczasowy w tym filmie portret inteligenta. Adaś Miałczyński to taki sfrustrowany polonista, cierpiący na piekło najbliższych 5 minut, zmagający się z hałaśliwymi sąsiadami. Nie będę cytować tego, co mówi, czego życzy tym sąsiadom. No i zmagający się również z wszechogarniającą rutyną. Samotny w tłumie i oczywiście pamiętamy ikoniczne cytaty i ikoniczne sceny pochodzące z tego filmu, jak chociażby ta.
1: Może powtórzymy angielski?
2: Nie, no co ty, tato?
1: Odmień być.
2: No daj spokój.
1: No odmień, no.
2: Weź się, tato.
1: Bo nie odmienisz.
2: Ta, nie odmienię.
1: No to odmień. No, aj?
2: Aj.
1: M.
2: M.
1: I am.
2: No wiem, I am.
1: You are.
2: You are. No sam powiem.
1: Ale nie mówisz.
2: Bo ty...
1: Co ja? Co ja?
2: Mnie stresujesz.
0: Po prostu Dzień Świra.
3: Kultura w niedzielę.

Przypomnę, Urszula pojawi się u nas 13 czerwca podczas Dni Sochaczewa, koncert o godzinie 21:00, prawie 50 lat na scenie.

0: Słońce, wiatr. Będzie podczas Dni Sochaczewa koncertowała u nas w sobotę 13 czerwca koncert Urszuli o 21 już dziś. Zapraszamy.
1: Kultura w niedzielę.
0: A tak a propos jeszcze Dni Sochaczewa, zajrzyjcie na naszego Facebooka i wpiszcie wydarzenie, na które czekacie, podczas Dni Sochaczewa oczywiście.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas, Kutno.

0: ulica Przemysłowa 11, Sochaczew ulica Spartańska 1.
1: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież N. Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
7: Reklama.

0: Niesamowita Whitney Houston, 7 minut do 10. Obiecałam zaproszenia, no to zapraszamy do Żelazowej Woli i Domu Urodzenia Fryderyka Chopina. Dzisiaj recitale chopinowskie, niedzielne recitale chopinowskie o 12 i 15. No to zapraszamy nie tylko na recitale, ale również na spacer po parku. Dzisiaj można taki spacer odbyć z przewodnikiem i usłyszeć historię Żelazowej Woli.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej

0: Olivia Adams, Telepathy za niespełna minutę 10 i wiadomości, a w wiadomościach o bezpiecznych kąpielach, apel policji.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Minęła 10. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
7: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
8: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem?
9: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
6: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21. miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114. miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
10: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
6: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, tak wynika z danych Komendy Głównej Policji.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
11: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
6: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
1: Pogoda.
12: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 19 stopni na termometrze, ale w ciągu dnia możemy zobaczyć jeszcze wyższe temperatury, 23-24 stopnie. Przelotne opady deszczu i burze na dziś zapowiedzieli synoptycy. Przed nami bardzo niespokojny tydzień i bardzo zróżnicowany. Jutro 23 stopnie, a w środę, we wtorek 27, a w środę temperatura spadnie do 16 stopni. I taka huśtawka pogodowa przez cały tydzień. Poniżej 20 stopni i powyżej 20 stopni. Trochę słońca, trochę deszczu, a to wszystko, jak twierdzą synoptycy, w związku z wędrującymi nad Polskę różnymi frontami, które takie urozmaicenie nam zapewniają. Na razie cieszmy się słonecznym, pięknym przedpołudniem.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 9:05, Grażyna Bońmowska-Gajda. Kultura w niedzielę, dzień dobry. To za chwilę gość, no taką trochę dłuższą chwilę, po 10:00. Wyjątkowy temat mamy dzisiaj. Długowieczność kobiet. Co zrobić, żeby żyć długo i to jeszcze w zdrowiu? Naszym gościem będzie Łukasz Sobkowiak, biolog molekularny, popularyzator nauki, ekspert w dziedzinie regulacji ekspresji genów. Jak to jest z tą długowiecznością? Mamy zapisaną ją w genach, czy zależy wyłącznie od nas? I dlaczego kobiety żyją dłużej, bo żyją dłużej? Czy to sprawa nawyków, stylu życia, czy po prostu genów? O to zapytamy mojego dzisiejszego gościa. Jeszcze raz powtarzam, dr Łukasz Sobkowiak, biolog molekularny. Ostatnio wydał książkę Długowieczność kobiet, ale prowadzi również podcasty, programy. Porozmawiamy o tym. Savage, I'm losing you.

0: 18 minut po 10, a za chwilę spotkanie z moim gościem, dr Łukasz Sobkowiak, biolog molekularny, popularyzator nauki, ekspert w dziedzinie regulacji ekspresji genów. To wszystko wyjaśnimy w naszej rozmowie z gościem.
1: Reklama.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
11: Kultura w niedzielę.
0: O, właśnie rozłączyliśmy się z naszym gościem, ale za chwilę to zmienimy.

0: Kultura w niedzielę.
1: Teraz już możemy porozmawiać z naszym gościem, Łukasz Sobkowiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Łukasz Sobkowiak, biolog molekularny, popularyzator nauki, ekspert w dziedzinie regulacji ekspresji genów, brzmi tak dla laika tajemniczo. I autor książki Długowieczność kobiet, to już jest nam bliższe, tym bardziej, że myślę, że temat dotyczy i interesuje nie tylko kobiety. Może zaczniemy od tego, co oznacza to określenie biolog molekularny. Czym się pan zajmuje?
2: Biolog molekularny, generalnie to może rzeczywiście brzmieć tak dość zawile, natomiast biolodzy molekularni zajmują się regulacją ekspresji genów, kwestiami związanymi z funkcjonowaniem komórek na poziomie biochemicznym i molekularnym, czyli interesują nas głównie kwasy nukleinowe, czyli DNA i RNA, białka i wszystko to, co związane z funkcjonowaniem komórki na poziomie właśnie tych takich tak naprawdę chemicznych reakcji, więc myślę, że to w ten sposób można jak najbardziej tutaj odcyfrować.
1: To niech, skoro tak, to niech nam pan powie, na ile lat może być zaprogramowany genetycznie człowiek? Bo to takie podstawowe pytanie, które pewnie wielu z nas stawia sobie. Ile lat będziemy żyć?
2: Tak, no to jest bardzo dobre pytanie. Tak patrząc na to, co my wiemy dzisiaj na temat najdłużej żyjących ludzi na świecie, no to 120 lat to jest taka granica, która jest jak najbardziej realna. Myślę, że na tyle jesteśmy po prostu przystosowani i przygotowani, żeby tak długo żyć. No najdłużej żyjącą osobą dotychczas była Jeanne Calment, która żyła 124 lata. Natomiast z takich ciekawych historii niedawno była taka publikacja w Cell Reports Medicine z 2025 roku, w którym opisano przypadek 117-latki. To była Maria Branias Morera i ona rzeczywiście przed śmiercią jeszcze świadomie zgodziła się na to, żeby oddać swoje ciało do badań właśnie takich molekularnych, żeby dojść do tego, dlaczego ona tak długo żyła i dlaczego była w tak dobrym stanie, w jakim była. No i co się okazało? Ona rzeczywiście żyła 117 lat, natomiast jej organizm biologicznie był aż o 20 lat młodszy. To jest niesamowite, ale to pokazuje, że rzeczywiście nasze codzienne wybory, proste nawyki, które dają rzeczywiście duże rezultaty, to są elementy, które mogą doprowadzić do tego, że organizm człowieka, że człowiek będzie żył właśnie około tych 120 lat. To jest jak najbardziej realne, na tyle jesteśmy gotowi i myślę, że te granice będziemy stopniowo przy dzisiejszym rozwoju nauk biomedycznych, ale też technologii, będziemy tą granicę pewnie stopniowo przesuwać. To już się stopniowo też dzieje.
1: A niech pan powie, czy my możemy dowiedzieć się i co to jest w ogóle tak zwany genom?
2: Genom. Genom to jest generalnie, mówiąc najprościej, całość informacji genetycznej, którą mamy zawartą w jądrach komórkowych większości komórek, bo nie wszystkie komórki jądrokomórkowe posiadają. Niektóre wtórnie to jądro komórkowe tracą, na przykład erytrocyty, czyli komórki czerwone, krwinki czerwone. Natomiast musimy mieć też świadomość tego, że oprócz genomu tego jądrowego, każda komórka człowieka zawiera też genom mitochondrialny. Mitochondria to są takie fabryki, można powiedzieć, które przetwarzają energię w komórkach, ponieważ one pochodzą ewolucyjnie od prostych organizmów, które prawdopodobnie były jakimiś, można powiedzieć, bakteriami, takimi prostymi organizmami. I w trakcie ewolucji, kiedy powstawała komórka eukariotyczna, ten prosty mikroorganizm został jakby wchłonięty i generalnie z czasem przekształcił się w mitochondria, czyli w te fabryki produkujące energię. I każda z takich fabryk w każdej komórce posiada swój własny genom, właśnie ten genom mitochondrialny, więc mamy dwa genomy w komórkach. A dodatkowo, to co jest ciekawe, genom mitochondrialny dziedziczymy tylko i wyłącznie od naszych matek, czyli w linii żeńskiej. To jest też niesamowita w ogóle historia, że tak to się dzieje.
1: Co jest ważniejsze, jeżeli chodzi o długowieczność? Geny czy nawyki?
2: I to jest pytanie, które myślę nurtuje naukowców od długiego już czasu i po dziś dzień, bo dotychczas my sądziliśmy, że na długowieczność, w ogóle na długość życia, genetyka wpływa w około 25%. To były takie badania między innymi na bliźniętach z Finlandii. Natomiast najnowsze dane, publikacja Science z tego roku, pokazuje, że ten wpływ komponenty genetycznej to może być nawet aż 50%. Niemniej jednak tutaj nawet jeżeli to jest 50%, chociaż myślę, że to jest troszkę przeszacowane, musielibyśmy się trochę na metodologii tej pracy skupić, ale chodzi generalnie o to, że nawet jeżeli to jest 50% wpływu genetyki na długość życia, to my i tak mamy bardzo dużo do zrobienia właśnie codziennymi nawykami i stylem życia. I były takie publikacje, które pokazywały, że niezależnie na przykład od genetyki, czyli od tego, czy dana osoba miała predyspozycję do długiego, średniego czy krótkiego życia, jeżeli te osoby nie prowadziły zdrowego stylu życia, to miały aż o 78% wyższe ryzyko przedwczesnego zgonu w stosunku do osób, które z kolei zachowywały zdrowe zasady dotyczące diety, snu, aktywności fizycznej, regeneracji i tym podobnych rzeczy. Więc tutaj nie jest to do końca tak stuprocentowo jasne, ale genetyka, powiedział, i wpływ tego, co dla swojego długiego życia robimy każdego dnia.
1: Idą w parze po prostu, tak?
2: Tak, dokładnie. One się po prostu przeplatają.
1: A niech mi pan powie, czy my możemy sobie sprawdzić, na ile każdy z nas tak indywidualnie jest zaprogramowany, na ile lat życia? Co mamy zrobić? Nie.
2: Nie, to w ten sposób tego zrobić się nie da. Oczywiście są pewne warianty genów, które związane są z długim i wyjątkowo długim życiem. Super stulatkowie, czyli osoby, które żyją powyżej 100 lat, to rzeczywiście mają pewne specyficzne wzorce ekspresji genów, czyli pewne geny u nich są po prostu bardziej aktywne, albo też pewne warianty genetyczne u tych właśnie osób występują. Natomiast my tego tak prostymi metodami, nawet poprzez sekwencjonowanie kwasów nukleinowych, nie jesteśmy w stanie tego w ten sposób stwierdzić. Możemy co prawda ocenić ryzyko wystąpienia na przykład choroby Alzheimera czy demencji w późniejszym wieku, natomiast tak bezpośrednio genetyka nie, na dzień dzisiejszy nie pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, jak długo będziemy żyli, chociaż muszę powiedzieć pani tutaj, pani redaktor, że bardzo ciekawa publikacja pojawiła się w magazynie Nature w tym tygodniu w zasadzie. To jest taka publikacja dotycząca tak zwanych zegarów transkryptomicznych, bo to, w jaki sposób my się starzejemy, to z jednej strony oczywiście odzwierciedla to nasza metryka, czyli ten nasz wiek taki chronologiczny, ale z drugiej strony wiek biologiczny w komórkach jesteśmy w stanie oszacowywać takimi bardzo zaawansowanymi już dzisiaj algorytmami. Jeden z takich algorytmów niedawno został właśnie opracowany i on pokazuje, że to, w jaki sposób przebiega ekspresja poszczególnych genów w naszym organizmie, to przekłada się rzeczywiście na to, jak długo żyjemy i być może to jest taki wstęp jakby do tego, żebyśmy rzeczywiście mogli poprzez badania, złożone badania transkryptomiczne, genetyczne, jakby oszacowywać długość, potencjalną długość życia.
1: Taką indywidualną, tak?
2: Dokładnie. Być może będziemy w stanie to już niebawem zrobić.
1: No to dobra informacja. Czy macierzyństwo skraca, czy wydłuża czas życia kobiety? I teraz przejdźmy do takich szczegółowych pytań.
2: Tak, to jest w ogóle to jest niesamowita historia, jeżeli chodzi o w ogóle o ciążę, bo ciąża u kobiet to jest taki okres niesamowitej w ogóle neuroplastyczności mózgu. Mózg się bardzo mocno przebudowuje w tym czasie, w tym okresie. Wiemy o tym, że kiedy poziom hormonów płciowych u kobiet podczas ciąży podnosi się gwałtownie, wówczas spada z kolei objętość istoty szarej mózgu i można by powiedzieć, że ojej, no co się dzieje? Zachodzi większa atrofia mózgu, czyli mózg generalnie zaczyna zanikać w sposób przyspieszony.
1: Ojej, ale czyli wolniej pracuje ten mózg kobiety w ciąży?
2: Właśnie nie do końca tak to jest, bo w biologii nie zawsze mniej znaczy gorzej. W tym przypadku dochodzi do takiej bardzo ewidentnej przebudowy połączeń neuronalnych mózgu i to jest okres, kiedy mózg kobiety przygotowuje się do nowej roli, czyli do roli matki. To jest niesamowite, a w kontekście samego starzenia mamy takie solidne dane pokazujące, że z punktu widzenia epigenetycznego, czyli z punktu widzenia tego, jak starzeje się organizm czy też komórka właśnie na tym poziomie molekularnym, podczas ciąży rzeczywiście ten wiek epigenetyczny on gwałtownie wzrasta nawet o około 3 lata, natomiast krótko po porodzie ten wiek epigenetyczny wraca do normy, czyli w zasadzie się stabilizuje i cofa, przypominając ten bezpośrednio sprzed okresu ciąży. Natomiast taka bardzo też ciekawa publikacja, która pojawiła się w magazynie Nature Communications w tym roku, pokazuje, że organizm kobiety bardzo mocno reaguje generalnie na to, co się dzieje podczas ciąży i biochemiczne takie markery, które były oceniane na podstawie aż 70 różnych badań, pokazują, że wiek kobiety, inaczej, że organizm kobiety podczas ciąży zachowuje się krótko przed porodem tak, jakby się nawet o około 20 lat postarzał, ale bezpośrednio po porodzie i w okresie około 6 miesięcy, to wszystko się stabilizuje i wraca też do normy, więc nie można powiedzieć, że ciąża postarza organizm. Coraz więcej danych wskazuje na to, że urodzenie dwójki dzieci to jest taki punkt, taki punkt właśnie, który pozwala nawet kobiecie starzeć się jakościowo lepiej, bo mamy takie dowody z badań, które były publikowane w ostatnich latach.
1: Czyli starzeć się lepiej, to znaczy zdrowiej, tak?
2: Zdrowiej, tak.
1: Zdrowiej.
2: Bo, to jest, pani redaktor, niesamowita też historia, bo okazuje się, że w organizmie kobiety bezpośrednio po porodzie pozostają komórki również płodu. To się nazywa, to jest taki mechanizm, który nazywa się chimeryzmem matczyno-płodowym i rzeczywiście te komórki, które pozostają, te komórki płodu, które pozostają w organizmie kobiety, być może, to jest hipoteza póki co, ale bardzo intensywnie badana, że być może te komórki właśnie one związane są z tym, że organizm kobiety może się szybciej regenerować, bo odkrywano je w różnych tkankach, odkrywano je w płucach, odkrywano je w nerkach, w komórkach skóry, również w komórkach mięśnia sercowego, więc rzeczywiście to jest taka bardzo ciekawa w ostatnim czasie hipoteza świadcząca o tym, że ciąża może być takim elementem, który pozwala nawet przechodzić starzenie się w sposób łagodniejszy.
1: No to zachęcamy, tak, do rodzenia dzieci, jak najbardziej. Panie Łukaszu, ja tak przeglądam tę książkę, tu jest książka zatytułowana Długowieczność kobiet i takich szczegółowych pytań jest bardzo wiele, które chętnie bym panu zadała. Na przykład, silne mięśnie to wskaźnik długowieczności.
2: Zdecydowanie tak. My wiemy o tym, że sarkopenia, która postępuje wraz z wiekiem, sarkopenia, czyli zanik mięśni i spadek siły mięśniowej postępujący z wiekiem, to jest element, który przekłada się bezpośrednio na to, że szczególnie w schyłkowej dekadzie życia jesteśmy mniej sprawni, tak? Dlatego silne mięśnie rzeczywiście, one są predyktorem z jednej strony samej długości życia, ale z drugiej strony myślę, to co istotniejsze, to jest też predyktor tego, w jaki sposób będziemy funkcjonować po prostu w tej schyłkowej chociażby dekadzie życia, bo też musimy mieć świadomość tego, że średnio, według takich najnowszych doniesień, 9,6 roku spędzamy w chorobie i niesprawności. To są dane z JAMA Network Open z 2024 roku. W Stanach Zjednoczonych to nawet 12,5 roku spędzamy właśnie w chorobie i niesprawności, co pokazuje, że właśnie ten spadek siły mięśniowej i sarkopenia, one są z jednej strony są takim bardzo istotnym, kluczowym wręcz biomarkerem pokazującym to, w jaki sposób my będziemy
1: Czyli
2: się, czy
1: ćwiczenia prawo. Fizyczne zalecamy, tak? I ależ dbajmy o masę mięśniową. Recepty,
2: oczywiście.
1: Takiej recepty na długowieczność pan na pewno nam jednej nie poda. Odsyłamy do książki Długowieczność kobiet. Tam wiele cennych wskazówek. I jeszcze na koniec poleca pan tak, żeby żyć dłużej w zdrowiu. Saunę, endermologię, wodoroterapię, hiperbaryczną terapię tlenową.
2: Oczywiście różnego typu technologie takie biomedyczne wspierają długowieczność i
1: Czyli powinniśmy po nie sięgać, tak?
2: Powinniśmy po nie sięgać, natomiast nie zapominajmy o tym, że kluczem rzeczywiście jest to, co robimy dla siebie. Te proste nawyki, które dają wielkie efekty, czyli aktywność fizyczna. 34% ludzi globalnie nie spełnia minimów Światowej Organizacji Zdrowia, czyli 150 do 300 minut umiarkowanej aktywności fizycznej. Pamiętajmy, że rzeczywiście podstawa to jest ruch, sen regularny o odpowiedniej długości 7 do 8 godzin, zbilansowana dieta i wie pani co, pani redaktor, rzecz, która jest często pomijana, ale cały ten aspekt psychologiczny, to kim się otaczamy, to czy mamy poczucie własnej wartości, to czy mamy poczucie sensu naszego istnienia. To są naprawdę bardzo istotne elementy psychologiczne, które również pozwalają nam starzeć się jakościowo lepiej. Czyli otaczajmy się ludźmi, którzy dają nam naprawdę pozytywną, fajną energię do działania, bo to jest też element taki, który prowadzi nas po prostu w kierunku długiego i jakościowego życia i takiego lepszego jakościowego też starzenia się.
1: I unikajmy stresu, tak? O, właśnie otworzyłam książkę. Czy kawa to codzienny element zdrowego starzenia się kobiet? Ale to już tak sekunda, dwie sekundy na odpowiedź.
2: Tak,
1: pijmy kawę, bo jeszcze taka pora.
2: 18% mniejsze ryzyko demencji według badania z tego roku, które w tym roku było opublikowane, natomiast trwało 43 lata, więc

0: usłyszenia na antenie Radia Sochaczew.
1: Pozdrawiam długowiecznie. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kultura w niedzielę. Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościół.

Grupa Queen na 94.9 FM. 4 minuty do 11. O 11.00 wiadomości. Tak, a propos długowieczności kobiet i książki Łukasza Sobkowiaka, jeśli zajrzycie na Tu Sochaczew, to tam tekst. Postarzeni mieliczni, to o nas, mieszkańcach Sochaczewa, coraz starsi jesteśmy i coraz nas mniej, tylko 32 tysiąca. Kiedyś było około 40.

0: Madison Mars na 94.9 FM, a u nas za chwilę wiadomości i w wiadomościach kolejne komentarze dotyczące występu Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Tym razem będą to komentarze kolegów sportowców, tyle że uprawiających inne dziedziny sportu, nie tenis ziemny.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Minęła 11, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
6: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
5: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Pięciolatka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
7: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
8: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
5: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
9: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Słyszeliście, dziś do Polski wrócą burze, które miejscami będą gwałtowne, ulewne opady deszczu, też zapowiadają synoptycy, porywisty wiatr, a nawet grad. I takimi zjawiskami zagrożone jest również centrum kraju, województwo mazowieckie. 22 stopnie na termometrze, więc teraz wydaje mi się, że trochę u nas się zachmurzyło. Zobaczymy, jak ta pogoda rozwinie się po południu.
9: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew,
0: ale... U nas się zachmurzyło. Zobaczymy, jak ta pogoda rozwinie się po południu.
9: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: To oczywiście rozpoznajecie Urszula i Malinowy Król, Urszula w Sochaczewie, Urszula w trasie koncertowej. Bo przed nią jubileusz, czekamy na ten koncert 13 czerwca o 21. A w tej godzinie pytania konkursowe i mamy bardzo cenne nagrody. Więc zostańcie z nami, nie odchodźcie od radioodbiorników.

Sydney, Polak i PZ. Otwieram wino i pada. Tak, synoptycy zapowiedzieli deszcz i pada, ochłodziło się lekko, powietrze się oczyściło, jest dobrze, możemy z otwartymi umysłami zająć się naszym konkursem. Do wygrania najpierw podwójne zaproszenie do sochaczewskiego kina Odeon. Sprawdźcie, co w repertuarze, można się wybrać. Przed nami cały tydzień czerwcowy, oczywiście. Ale najpierw pytanie, czyli musicie do mnie zadzwonić, nie ma wyjścia. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew, wy dzwonicie, ja odbieram telefon, nie ma wyjścia. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew, wy dzwonicie, ja odbieram telefon. No i potem możecie otrzymać nagrodę w postaci zaproszenia do sochaczewskiego kina Odeon. To gotowi, start, zaczynamy. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Najpierw wydzwonicie, a potem ja zadaję pytania. Taka jest zasada, inaczej być

nie może, to próbujemy. Najpierw 46 863 22 22 telefon do Radia Sochaczew. To przez chwilę Ale Farben, ale mam nadzieję, że zdecydujecie się i zaryzykujecie. Nic nie tracicie, a tylko możecie zyskać. Podwójne zaproszenie do kina Odeon do wygrania.

0: I mamy pierwszego słuchacza. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. A kto tam?
1: Jarosław.
0: Witamy cię, Jarosławie. Z góry uprzedzam, pytanie chyba nie jest łatwe, a może łatwe. Dzisiaj pytanie pierwsze związane, i nie tylko pierwsze, to drugie również będzie związane z dniami Sochaczewa. Mam nadzieję, że odpowiedź na te pytania znacie i że Jarosław zna odpowiedź. Słuchaj, na ścianach Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą jest wiele tablic poświęconych ludziom Sochaczewa i różnym rocznicom. A mnie interesuje jedna, ta najstarsza. Brzmi następująco. Słuchaj, dla upamiętnienia obchodów 600-lecia nadania praw miejskich tablicę tę fundują Miejska Rada Narodowa i Cech Rzemiosł Różnych. W którym roku według tej tablicy była 600. rocznica nadania naszemu miastu praw miejskich? Czyli w którym roku Sochaczew otrzymał prawa miejskie? Tak?
1: No. O. Nie, pan. No,
0: dawno było. Dobrze, to słuchaj, ja tutaj zaproponuję ci ABC, żeby nie było tak trudno, dobra? 1966, 1968, 1986. To nie o nadanie, to są daty, kiedy ta tablica pojawiła się na ścianie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Czy to był rok 1966, 1968, 1986? Którą datę?
1: 1986.
0: Źle, Jarosławie. Nie trafiłeś. Pozdrawiamy cię gorąco.
1: Kłaniam się.
0: Kłaniam się. Do usłyszenia. To czekamy na kolejny telefon. Próbujecie. O, już mamy telefon. Halo, dzień dobry.
2: No, witam cię serdecznie, Piotrek z tej strony.
0: No to witamy cię, Piotrze. Słuchaj, to jest tablica dla upamiętnienia obchodów 600-lecia nadania praw miejskich. I mamy rok 1966, 1968, 1986.
2: 68.
0: Zgadza się, Piotrze. No to masz już podwójne zaproszenie. Zaproszenie do Sochaczewskiego Kina Odeon dla ciebie i dla osoby towarzyszącej, tak?
2: Tak, zgadzam się.
0: Którą? Zgadzasz się na osobę towarzyszącą? O, super.
2: Tak, oczywiście.
0: No i to na którą tę osobę towarzyszącą się zgadzasz?
2: No, jeszcze się okaże, zobaczymy.
0: No dobrze. A coś wiesz, mieszkasz w Sochaczewie?
2: Tak, oczywiście.
0: To powiedz mi, dni Sochaczewa są przed nami, tak?
2: Zgadzam się.
0: Na co czekasz? Jest takie wydarzenie, na które ty czekasz, bo o to dziś pytam na naszym Facebooku.
2: Nie, wiesz co, myślę, że ogólnie czekam na to, co się wydarzy, co będzie. Natomiast jest jedna formacja, w zasadzie kabaret, który będzie w Sochaczewie i bardzo chciałbym ich zobaczyć, bo mają fajne skecze w internetach i to jest kabaret K2.
0: I ten kabaret będzie. Sprawdziłeś, kiedy
2: tak,
0: on jest?
2: Tak. Nie, tego akurat nie wiem, ale to jeszcze przede mną.
0: To jeszcze są 3 dni. Kabaret jest, nie pamiętam, w niedzielę czy w sobotę?
2: Do sprawdzenia w internecie.
0: Do sprawdzenia. Ja też za chwilę sprawdzę, bo zapomniałam. No dobra, to już należy do ciebie podwójne zaproszenie do kina Odeon. Pozostań jeszcze chwilę, szczegóły ustalimy poza anteną.
3: Reklama. Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
5: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
13: Reklama.

0: Earth, Wind and Fire. 28 minut po 11. A propos kabaretu K2, wystąpi w niedzielę o 18.20 w Sochaczewskim Amfiteatrze. Oczywiście wszystko w dni Sochaczewa. A za chwilę kolejne pytanie konkursowe. Co ja będę miała dla was do wygrania? Podwójne zaproszenie na Szalone Nożyczki. Spektakl 21 czerwca w niedzielę o 20 w Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie przy ulicy 15 sierpnia 83. Więc to zaproszenie do wygrania. A Szalone Nożyczki to już słyszeliście. Interaktywna komedia kryminalna, jeden z największych hitów teatralnych na świecie. Fabuła oparta o udział publiczności, bo to publiczność decyduje o zakończeniu spektaklu. Dużo dobrej zabawy. Jeszcze poczekamy chwileczkę. Jeszcze nie dzwonimy, dobrze?
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: 25 minut dzieli nas od godziny 12. To teraz możecie do mnie zadzwonić, jeśli chcecie się wybrać na spektakl Szalone Nożyczki, 21 czerwca, niedziela, godzina 20, Sochaczewskie Centrum Kultury Boryszew, ulica 15 sierpnia 83. Kto chce się wybrać? Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto tam po drugiej stronie?
1: Edyta.
0: No to witamy cię, Edyto. Szalone Nożyczki, tak? Chcesz się znaleźć na widowni i wziąć udział w zabawie w detektywa, tak? Sprawdzić, kto zamordował, bo o to chodzi. No dobra, posłuchaj pytania. Pytanie jest związane dzisiaj, drugie również, z dniami Sochaczewa. 13 czerwca Muzeum Ziemi Sochaczewskiej otwiera wystawę prac Sławomira Burzyńskiego, satyryka, dziennikarza, malarza, doskonale znanego w przeszłości w Sochaczewie. Mam nadzieję, że teraz również. Sławomir Burzyński publikował w Ziemi Sochaczewskiej. I moje pytanie jest takie. Jak nazywała się... Publikował w Ziemi Sochaczewskiej swoje rysunki, felietony, zagadki i publikował to w gazecie sochaczewskiej, w Ziemi Sochaczewskiej. I jak nazywała się... ta część gazety, gdzie cała jedna strona, gdzie zamieszczał swoje rysunki, felietony i zagadki. Tak, bez podpowiedzi dasz radę, Edyto?
1: No nie, bez podpowiedzi nie.
0: No ale kojarzysz Ziemię Sochaczewską?
1: Tak, tak.
0: A Burzyńskiego kojarzysz czy nie?
1: Publikował też w Szpilkach na pewno, w Gazecie Wyborczej.
0: Tak, tak, zgadza się. Wszystko się zgadza. Zrób ciszej radio, to ci podpowiem, ale zrób ciszej radio koniecznie, dobrze? Bo

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto po drugiej stronie?
1: Po drugiej stronie Ilona.
0: No to witamy cię, Ilono. Z Sochaczewa czy nie z Sochaczewa?
1: Tak, z Sochaczewa.
0: A Burzyński serdecznie. Nazwisko znane ci czy obce?
1: Tak, kojarzę. Pamiętam, jak ta strona wyglądała i to była oczywiście strona burzyńska.
0: No oczywiście strona burzyńska i wtedy zaczynało się bardzo często lekturę ziemi sochaczewskiej właśnie od strony burzyńskiej, by pocieszyć się ciętym dowcipem autora. No dobra, słuchaj, to masz podwójne zaproszenie na szalone nożyczki. Cieszysz się?
1: Tak, bardzo się cieszę.
0: Ja też bym się cieszyła. No dobra, a pogoda jaka u ciebie? Bo jeszcze o to pytamy dzisiaj też.
1: No jeszcze nie pada, ale jest pochmurno. Chciałabym na rower, ale się zastanawiam, czy warto.
0: Warto, słuchaj, warto. Ruch jest bezcenny. Dzisiaj miałam gościa, który pisze o długowieczności kobiet i on mówi, że ruch to podstawa, mięśnie to podstawa, więc na rower koniecznie.
1: Oczywiście, tylko troszeczkę się boję o pogodę, więc na razie jeszcze się wstrzymuję.
0: To niech popada, rower. Jeszcze mam pytanie o wydarzenie związane z dniami Sochaczewa, na które ty czekasz?
1: Ja najbardziej czekam na koncert Iry w niedzielę.
0: Niedziela, godzina 21, tak? To na finał.
1: Tak.
0: Kultowy zespół.
1: Tak.
0: Ballady rockowe Iry. No dobrze, to mam nadzieję, że wszystko rozwinie się zgodnie z planem i że pogoda dopisze. Tego wieczoru będzie ciepło, tak byśmy mogli się rozkoszować koncertem Iry. Dziękuję, zostaw jeszcze chwilę. Ustalimy szczegóły, dobrze? Odbioru tego zaproszenia. Okej.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
2: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602-498-126.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
2: Reklama.

i Panki, stacja Warszawa. Życie to nie zabawa. Za 4 minuty 12, tak pamiętajcie o tym, wracając z tego długiego weekendu czerwcowego. A my u nas za chwilę wiadomości. Zaczynamy od tragicznych informacji z dróg, a chodzi o wypadek, do jakiego doszło w Ząbkach. Są ofiary śmiertelne. Jest nagranie z tego wypadku w internecie, możecie obejrzeć ku przestrodze. Feeling blue without you.

0: niespełna dwie minuty do 12. Za chwilę wiadomości i zaczynamy od informacji o tragicznym wypadku w Ząbkach.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Minęła 12, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
7: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
6: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Pięciolatka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Mirą Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
8: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
9: Naprawdę oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
6: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Burze z gradem i ulewnym deszczem przejdą przez Polskę. 7 województw z alertami IMGW. Takie są informacje synoptyków, które mam przed sobą. Jeśli chodzi o te 7 województw, mazowieckie, słyszeliście, jest też w tym gronie. Popada, zagrzmi, szczególnie w godzinach popołudniowych, ale z tych informacji, które mam, wynika, że burze mogą pojawić się również na początku nocy. U nas teraz pada, więc ci, którzy zaplanowali sobie wycieczki rowerowe albo spacery, muszą chyba odłożyć je na potem, albo jeśli nie boją się deszczu, to proszę bardzo, wyruszamy w drogę.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 12:00. Below it, Sweet Harmony. To za chwilę u nas kolejny gość. Dziś tym kolejnym gościem jest Grzegorz Kapla, dziennikarz, podróżnik, pisarz. To cieszymy się na jego przyjście. Gość pojawił się z prezentami. Lubimy, jak goście przynoszą prezenty.

0: Kultura w niedzielę.
1: Grzegorz Kapla, mój gość, jest już w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Grzegorz Kapla, czyli podróżnik, dziennikarz, pisarz i kierowca.
2: No tak, tak, jechałem do
1: Ale
2: Państwa.
1: Ale kabrioletem nie przyjechałeś dzisiaj.
2: Przyjechałem kabrioletem. Jazda kabrioletem w takie oberwanie chmury, jakie trzeba było przeżyć, to jest trochę jak sztorm na morzu, bo bardzo szumi, tak? Ten dach w kabriolecie brzmi zupełnie inaczej niż dach w
1: samochodzie. No dobrze, że udało ci się go zamknąć.
2: Był zamknięty, kiedy startowałem, bo prognozy były już niepokojące.
1: No właśnie, bo u nas tak spokojnie, trochę mrzy, trochę pada, a ty mówisz, że po drodze z Warszawy do Sochaczewa gwałtowne burze i deszcze, więc trochę nie chcieliśmy wierzyć meteorologom, ale ty jesteś uczestnikiem tych wydarzeń.
2: Jestem jeszcze mokry.
1: No,
2: tak.
1: Jeszcze jesteś mokry. No to wierzymy ci, że tak rzeczywiście jest. W związku z tym nie polecamy drogi do Warszawy, tak?
2: Polecamy zawsze, no.
1: Zawsze.
2: Tak, no, ale trzeba się liczyć z tym, że ruch jest wtedy dużo wolniejszy niż możemy się spodziewać. Tak wszyscy zwalniają do 79.
1: Naprawdę? Kierowcy
2: tak,
1: do
2: Tak. Nie było nic widać, więc to...
1: Aha, nie mieli wyjścia.
2: Nie mieli wyjścia.
1: I jeszcze a propos, czy ruch jest większy, powiedz nam, bo to dzisiaj koniec czerwcówki, koniec czerwcowego.
2: Ruch jest całkiem spory. No, trzeba się z tym liczyć, że wyprawa do Warszawy albo do Łodzi będzie trwała dłużej niż zwykle.
1: To o tym pamiętajcie. To tyle na temat komunikacji i taka prognoza pogody, na temat warunków pogodowych, a o literaturze i sztuce porozmawiamy za chwilę.
0: Kultura w niedzielę.

0: I za chwilę mój gość Grzegorz Kapla. Powrócimy do rozmowy.
1: Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: Grzegorz Kapla, mój gość. Dzień dobry.
12: Dzień dobry raz jeszcze.
0: Pisarz, dziennikarz, podróżnik. To tak w skrócie, ale trochę rozwinę twoją biografię. Nie bez powodu, w związku z pytaniem, które padnie za chwilę. Zanim zajął się pisaniem powieści, pracował dla kilku redakcji, zjeździł ponad 100 krajów, trochę się wspinał, pływał w oceanie, zarabiał. W oceanie to jako marynarz. Trochę.
12: Nie, jako ktoś, kto bardzo lubi pływać po powierzchni wody. Tak.
0: A, no właśnie, bo się zastanawiałam, czy tu chodzi o marynarza, a chodzi jednak o pływanie w oceanie.
12: Ale byłem w szkole morskiej, więc trochę wiem o tym, na czym polega ta trudna praca.
0: Mm-hmm. Zarabiał robiąc wywiady ze słynnymi ludźmi, pisał reportaże, także śledcze. Autor książek, najpierw non-fiction, Oblicze śmierci, Państwo miasta, Raport z rajów nieutraconych, Chiny bez wzajemności i kryminały. Krwawa Toskania, Ziarno zła, no właśnie, Ziarno zła mamy dzisiaj. Nie mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy najnowszą powieść Bez litości dla naszych słuchaczy. To jest jeden z prezentów, który przyniosłeś ze sobą.
12: Tak, mam nadzieję,
0: co mamy jeszcze? Mamy jeszcze, tak, Krwawa Toskania, Ziarno zła. Bez dech, bez wład, bez miar, bez róg, bez przebaczenia i teraz bez litości. No tak, słuchaj, to ja chciałam zapytać tak na dzień dobry, co z tymi dopłatami od państwa do emerytur artystów, bo ogromną burzę wywołała wypowiedź chyba z Kolima. Nie wiem, czy jego, czy Skiby, czy generalnie temat jest gorący. Temat jest gorący chyba, po prostu.
12: Wydaje mi się, że burzę wywołała wypowiedź pani minister. No i nie wiem, czy nie stało się źle, że dziecko zostanie wylane z kąpielą, bo rzeczywiście jest tak, że nie wszyscy, którzy rozliczają się z tego w PiCie 37 jest taka rubryka sprzedaż praw autorskich i pochodnych. I to jest to źródło dochodów osób, które uprawiają zawody artystyczne, także od wielu, wielu lat moich dochodów. No i te dochody nie są obciążone ZUS-em, ani nie są obciążone opłatami za ubezpieczenia zdrowotne. To jest pewien problem. Rozumiem, że 30 parę lat temu, kiedy Polska startowała do wyścigu o to, żeby stać się 20. gospodarką świata, to nie było przestrzeni na to, żeby się ci, którzy muszą zarobić na naszych polityków, na wojsko, na szkoły, na policję, musieli się jeszcze zarobić po to, żeby się zrzucić na dopłaty dla artystów. No, dziś jesteśmy wśród tych 20 najbogatszych krajów świata, czy najszybciej rozwijających się gospodarek. To wielka różnica. No ale artyści myślą sobie, że może jednak byłaby szansa na to, żeby mogli sobie pozwolić na luksus chorowania. Natomiast nie wiem, czy to poszło w dobrą stronę, no bo na razie z tego oglądu sceny naszej...
0: No Macie, myślę, że odbiór społeczny jest bardzo negatywny. Tak sądzę. No nie, tak, badań nie było, ale raczej chyba negatywne, prawda?
12: Na to jak wygląda. Twarzami tego przedsięwzięcia stały się osoby, które jednak sympatii społecznej chyba dużej niestety mojej także nie budzą. I w tym problem. Natomiast sprawa pozostanie, się tym razem nie uda, sprawa pozostanie nierozwiązana. Wszyscy, którzy są pisarzami, czy malarzami, czy nie wiem, ustawiają dźwięki na koncertach, bo przecież to nie chodzi tylko o tych, którzy śpiewają. Są wokalistami, czy frontmenami i no zarabiają bo nam na płytach
0: pewnie
12: i koncertach.
0: W odbiorze ogólnym to chodzi raczej pewnie o ten mainstream, który zarabia duże pieniądze.
12: Są też ci, którzy stroją im gitary, którzy ustawiają dźwięk. Są ci, którzy tłumaczą książki. Oni też są artystami i oni wszyscy muszą pracować w jakichś, muszą znaleźć sobie inne źródło dochodu, dlatego że no cóż, sprzedaż książek w Polsce nie jest taka, jakbyśmy wszyscy chcieli. Póki co, a poza tym z tej ceny, która jest na okładce, pisarz dostaje parę procent, bardzo niewielki procent, tak? Większość zabiera Empik, część zabiera wydawca, który musiał wyłożyć na to wszystko pieniądze, dla autora zostaje tyle, co kot napłakał, to nie wystarcza na to, żeby się ubezpieczyć za swoje pieniądze, zwłaszcza jeżeli się jest debiutantem i startuje się z pierwszą książką i człowiek odbija się od tej świadomości nagle, że w Polsce ukazuje się 30 tysięcy nowych tytułów rocznie, każdego dnia statystycznie ukazują się dwie nowe powieści kryminalne. To jest ogromna konkurencja. Wygrywają ci, którzy mają dobrych agentów, mają dobrą promocję, wydają w tych najlepiej widzianych wydawnictwach, ale wielu startuje w małych wydawnictwach i nie mają żadnej pomocy i wydaje im się, że jak napiszą świetną książkę, to zaraz będą sławni. Kiedy się tak nie dzieje, no to dzieje się z nimi to, co z Mają Chwalińską. No, zapadają na depresję, przestają pisać, przestaje im się chcieć cokolwiek robić. I to o nich mogła zadbać ta ustawa, której moim zdaniem nie będzie. Poszło to w taką stronę, że dziś nie ma już szans, żeby coś się zmieniło. I kiedy czytam internet i słucham radia i oglądam w telewizji tych artystów, którzy krzyczą, że trzeba, to też wydaje mi się, że z moich pieniędzy bym się akurat na tych nie dołożył.
0: To tyle w tym temacie. Już wyczerpaliśmy, jeśli chodzi o... Powiedziałeś dużo.
12: No machasz do mnie rękami,
0: nie kończymy rozmowy. Po prostu zrobimy sobie przerwę muzyczną, bo... No zakończyłeś ten temat. Też zasłużyliśmy, ale zakończyłeś tak trochę takim smutnym stwierdzeniem, że nic z tego nie będzie.
12: Nie tym razem.
0: Nie tym razem, tak? Nic z tego nie będzie, więc znów będziemy podzieleni na tych, którzy mają pełne kieszenie i tych, którzy mają puste kieszenie. No tak to w życiu bywa.
1: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Grzegorz Kapla, mój gość, dziennikarz, pisarz, podróżnik. To teraz drugi temat naszej rozmowy. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie za nami. W Warszawie odbył się podczas targów taki panel Kryminalna Warszawa. Ty też miałeś swoje stoisko z książkami, tak?
2: Nie swoje, ale mój wydawca.
1: Twój wydawca, czyli Pruszyński.
2: Nie Pruszyński, tylko Sonia Draga.
1: Sonia Draga, no tak, Sonia Draga, bo ty wcześniej Pruszyński, teraz Sonia Draga.
2: Wcześniej Burda. Nieistniejące już wydawnictwo Burda, tak.
1: No trochę wydawnictw zaliczyłeś, mówiąc brzydko.
2: Wiesz co, bo...
1: A jeszcze było inne, bo książkę o Warszawie gdzie wydałeś?
2: W Skarpie Warszawskim.
1: No właśnie.
2: Bardzo chciałem, bo Skarpa jest taka najbardziej warszawska. Burdę też chciałem, bo Burda była wtedy właścicielem znaku, czy też była reprezentantem na Polskę National Geographic. Ja swoje podróżnicze książki wydawałem w National Geographic, więc to była Burda i siłą rzeczy moje pierwsze kryminalne dokonania, czy też non-fiction były też wydawane w Burdzie.
1: To wróćmy do targów. Jak odbierasz, bo
2: wiesz co, szczerze powiem ci, że bardziej podobało mi się, kiedy targi były w pałacu. Warszawa jest teraz rozkopana. Wysiadasz na dworcu centralnym i nie możesz dojechać do stadionu, no bo nie jeżdżą tramwaje. Akurat tego dnia przestały jeździć. Nasz prezydent rozkopuje miasto, żeby sadzić tam drzewa i zwężać ulice. To się akurat wydarzyło w trakcie, kiedy się toczyły targi. Poza tym, no było gorąco, a wtedy w tym stadionowym lobby jakby jest bardzo, bardzo duszno i myślę, że nie było to komfortowe ani dla tych, którzy tam spotykali się z czytelnikami, ani dla czytelników, którzy musieli płynąć w oceanie ludzi, żeby znaleźć to miejsce, do którego zmierzają.
1: A myślisz, że powrócą tutaj do centrum?
2: Nie wiem, bo to są kwestie pomiędzy organizatorami. Ja nie mam pojęcia.
1: No dobrze, ale miałeś stoisko, Sonia Draga miała stoisko i był panel Kryminalna Warszawa.
2: I panel był w rewelacyjnych warunkach, bo był w tych salach konferencyjnych stadionu, gdzie było klimatyzowanie elegancko, bardzo posz, że tak użyję tego angielskiego sformułowania. Tak, miałem z Piotrem Rzymełką i z Krzysztofem Domarackim w ramach takiego, w ramach Kryminalnej Warszawy panel o tym, czym jest pisanie kryminałów, skąd czerpiemy inspiracje, jak to się dzieje. Bardzo fajnie było ich spotkać, lubię ich książki.
1: I do jakich wniosków doszedłeś, jeśli chodzi o te inspiracje autorskie? Rzymełka, Domaracki, ty. No, podobne, czy każdy podąża inną drogą?
2: Wiesz co, oni wiedzą, kiedy zaczynają pisać, to wiedzą, dokąd to wszystko zmierza, a ja nie.
1: Czyli oni ze scenariuszem, a ty,
2: tak, a ja,
1: ty improwizujesz, tak, na gorąco?
2: Nie improwizuję, no, znajduję zwłoki, a potem trzeba rozwikłać tą zagadkę, kto jest temu winien. Więc nie, to nie jest tak, że to jest kompletnie po omacku, ale jednak nie wiem, dokąd to
1: zmierza. Ale już wiesz na końcu, na początku
2: nie,
1: wiesz, kto
2: wiem.
1: Zabił,
2: nie,
1: czy nie?
2: Nie, to musi być dla mnie też. To musi być dla mnie też niespodzianką i zagadką. Upatruję w tym walor, bo żyjemy w czasach sztucznej inteligencji, która zna wszystkie scenariusze i wszystkie może dopasować, zmienić i przerobić. Ja piszę bez udziału sztucznej inteligencji, bo w pisaniu interesuje mnie przede wszystkim zaskoczenie w przypadku powieści kryminalnej. Ja sam lubię się czuć zaskoczony przez to, co się dzieje i w jakim kierunku zaczyna ta historia ewoluować. Ja piszę w ten sposób, że nie zamykam żadnych drzwi. Każda z postaci, która się pojawia, może być zarówno dobra i zła i sami muszą dokonywać tych wyborów w zależności od okoliczności, z jakimi się muszą zmierzyć. I gdybym miał plan, nie wiem, czy by mnie to pociągało. Ja teraz przerabiam ziarno zła na scenopis, bo być może stanie się ona serialem.
1: No i dwa zdania. Ziarno zła, akcja rozgrywa się. To są przyjaciele, którzy złożyli sobie w przeszłości przyrzeczenie.
2: Że jeśli zdarzy się w ich życiu coś trudnego, to będą stali za sobą murem, no i okazuje się, że coś złego ich spotyka i muszą podejmować decyzje, których normalnie by nie podejmowali.
1: I bardzo skomplikowana jest to akcja. Wiele się dzieje, bardzo dużo się dzieje. No dobra, ale wracamy do tego, co robisz teraz z tą książką.
2: No więc kiedy piszę taki scenopis, to okazuje się, że to że to jest przede wszystkim plan, bo to jest plan wydarzeń, które widz mógłby zobaczyć na ekranie. No i myślę sobie, że gdybym w taki sposób pracował z książkami, to nie wiem, czy by mi się to podobało. To znaczy, że musiałbym przez parę dni pracować bardzo, to byłoby bardzo wycieńczające, żeby ułożyć ten plan, a potem nie wiem, czy byłoby ciekawe wypełnianie go po prostu literkami. Ja wolę jednak przebijać się przez wielką niewiadomą w nadziei, że to się wszystko samo poukłada, bo no to jest tak jak z muzyką. Istnieje taka koncepcja, że wszystkie melodie gdzieś tam istnieją, a kompozytorzy tylko ściągają je z tej kosmicznej otchłani siłą swojego intelektu, może wrażliwości. Ja myślę, że z pisarzami może jest podobnie, tak? Że wszystkie te opowieści gdzieś tam są i tylko chcą, żeby znalazł się ktoś, kto będzie umiał je stamtąd sprowadzić do tego czarno-białego świata liter.
1: Czyli książka generalnie jest dla ciebie również tajemnicą, która będzie w ostatecznej wersji. No dobrze, piszesz scenopis, czyli będzie film, spektakl, będzie?
2: Serial. Jest pomyślany na 7 odcinków, zobaczymy.
1: A gdzie ten serial będzie?
2: Możesz, a nie mogę o tym mówić.
1: A nie możesz o tym, aha. Czyli już podpisałeś kontrakt, tak, czy jeszcze?
2: Nie, ja go podpisuję, jestem w tym przypadku raczej podwykonawcą.
1: Rozumiem. Wydawnictwo, tak?
2: Wydawnictwo, trochę praw mam ja, trochę ma wydawnictwo, trochę mają ludzie, którzy muszą włożyć pieniądze w to, żeby
1: rozumiem.
2: To się udało.
1: To już nie będę dociekała, tajemnica handlowa, ale to ma być serial telewizyjny, czy to będzie serial...
2: Platformy streamingowej.
1: Platformy streamingowej. Mhm. No to określone platformy w Polsce funkcjonują.
2: Ale nie jedna, więc...
1: Ale nie, no dobra, fajnie. Czyli Ziarno Zła, słuchajcie, przeczytajcie Ziarno Zła, nim żebyście mogli skonfrontować potem z filmem. Wprowadzasz istotne zmiany, czy
2: nie,
1: trzymasz
2: staram się?
1: Nie,
2: bo ta książka jest dosyć precyzyjnie skonstruowana i nie trzeba wielu zmian. Trochę trzeba, tak? Trochę trzeba, ale bardzo okazuje się, że bardzo niewiele, że ta struktura bardzo pasuje do tej serialowej struktury, ale nie dziwię się, bo tak z taką myślą była pisana też.
1: Słuchaj, to Ziarno Zła. Jeszcze o najnowszej powieści porozmawiamy, ale to za chwilę. Okej? Grzegorz Kapla jest moim dzisiejszym gościem.
0: Kultura w niedzielę.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.
13: Kultura w niedzielę.
14: Grzegorz Kapla, mój gość, pisarz, dziennikarz, podróżnik. Nie powiedzieliśmy, ale jest również cykl felietonów Kapla w drodze na Facebooku, tak?
15: O tak, zapraszam Państwa, naprawdę.
14: Trzy pozytywy na dzisiaj.
15: Nie codziennie się ukazuje, niestety nie mam tyle czasu, żeby to codziennie pisać, ale staram się, żeby kilka razy w tygodniu był i żeby nie był dla Państwa stratą czasu.
14: I to są takie Twoje komentarze dotyczące bieżących często wydarzeń.
15: W założeniu miało być o podróżowaniu, ale ponieważ pracuję teraz na stałe w redakcji GQ Poland, to z podróżami jest troszkę trudniej.
14: GQ Poland przyniosłeś, co napisałeś, o czym pisałeś w tym najnowszym numerze?
15: No ja nie mogę powiedzieć, że piszę o czymś, bo robię wywiady z...
14: To znaczy, z kim miałeś wywiad?
15: Z kilkoma niezwykle intrygującymi postaciami z listy 100 najbogatszych Polaków. Bardzo polecam, bo to są za każdym razem naprawdę niezwykłe historie. One bardziej przypominają historię sportowców niż aktorów i celebrytów, bo trzeba bardzo dużo zaryzykować i mieć mnóstwo samozaparcia, żeby to się udało. Bo nie rozmawiam z tymi, którzy odziedziczyli majątki po rodzicach albo się uwłaszczyli, tylko raczej z tymi, którzy

0: od zera zbudowali coś, co
1: Fortuny,
0: trwa.
1: To jakieś nazwisko nam rzucisz, żeby zachęcić do lektury?
0: Odeślę Państwa do GQ Poland, bo nie chciałbym nikogo faworyzować, a jest tych rozmów kilka.
1: Dobrze. To teraz pora na książki. Mamy taką serię twoją z
0: Olgą Suszczyńską.
1: Z Olgą Suszczyńską. Bezdech, bezwład, bezmiar, bezruch, bez przebaczenia. I teraz mamy najnowsze, bez litości. Sześć jest razem?
0: Tak mi się wydaje.
1: Sześć, no dobrze. To o czym jest bez litości?
0: Ale każdą można czytać jako osobną całość.
1: Łączy te wszystkie, bohaterka łączy każdą z tych pozycji.
0: Jej skomplikowane życie uczuciowe jest jakby kanwą, na której się te wszystkie książki spotykają, ale historia kryminalna czy sensacyjna jest za każdym razem inna.
1: To jeśli chodzi o bez litości, zaczyna się bardzo intrygująco. Ja jeszcze nie doszłam, bo zaczęłam dopiero czytać, przyznaję, ze skruchą. Zaczyna się od wypadku, od zamachu.
0: To jest książka o wyścigu ze śmiercią, bo źli ludzie z Moskwy chcą zabić naszego prezydenta. Z tego powodu, żeby zdestabilizować i tak już zantagonizowane kraje Unii Europejskiej i osłabione NATO, więc gdyby im się to udało, są przekonani, że wtedy NATO i Unia Europejska by się po prostu rozpadły, bo nikt nie chciałby ginąć za Polskę. I chodzi o to, żeby tego prezydenta usunąć z życia, a naszym bohaterom, tym dobrym bohaterom chodzi o to, żeby to powstrzymać. Tyle w skrócie.
1: I takie zauważyłam, że zorganizowałeś w tej powieści taką precyzyjną wycieczkę po Kremlu. Jedna z twoich postaci ucieka z Kremla i
0: Z Moskwy, bo to się zaczyna od ucieczki z Kremla.
1: Kreml, ale potem jest Moskwa.
0: Bardzo trudno jest uciec z Kremla, jeżeli chce się stamtąd cokolwiek ukraść. I to jest o tym. Co ukraść, to już będą musieli Państwo się przekonać sami. Natomiast ja trochę znam Moskwę, zdarzyło mi się tam pomieszkiwać, znam trochę Kreml. Oczywiście znam z czasów, zanim zaatakowali Krym, bo potem już... Ja w ogóle Rosjanie kiedyś zaproponowali mi, żebym został jurorem takiego wszechrosyjskiego festiwalu filmów turystycznych w tej edycji w 2014 roku i wtedy odesłałem im, że bardzo dziękuję, ale napadliście na Krym, ja mam przyjaciół w Rosji, ale mam też przyjaciół w Ukrainie i oni by nigdy mi nie wybaczyli, że stoję, jakoś uwierygadniam ten kremlowski reżim. Mm-hmm. Od tej pory już nigdy w Moskwie nie byłem i wszystkie moje kontakty z tym krajem są, i myślę, że już nigdy nie będę, bo chyba oni tego też tak łatwo...
1: To myślisz, że są pamiętliwi i...
0: Myślę, że jest to gdzieś tak w tych systemach komputerowych odnotowane, że odmówiłem im, a były już wdrukowane plakaty i była już cała ta machina reklamowa ruszyła, więc chyba tego nie wybaczę.
1: Więc się ostro naraziłeś. Dobrze, słuchaj, zachęcamy, bo nie mamy czasu, żeby poświęcić więcej uwagi na najnowszej twojej powieści Bez litości, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze sięgną po tę powieść. Uwikłanie w bieżącą politykę, śledztwo Olgi Suszczyńskiej w bieżącą politykę, czyli możemy jakoś identyfikować postacie realne z tymi fikcyjnymi, możemy urządzić sobie taką zabawę.
0: Książka zaczyna się od takiego o mało co niezrealizowanego pomysłu na to, żeby rozbić samolot z polskim prezydentem. Kolejne, ta historia jest prawdziwa, jeżeli poszperamy w źródłach internetowych, to na pewno odnajdziemy ten moment, kiedy samolot z naszym prezydentem nagle z niewiadomych przyczyn zaczął spadać. To nie było tak dawno temu. Nie było o tym głośno, ale było, więc jeżeli ktoś chce, to na pewno znajdzie opis tej historii.
1: Tak, jest taka historia, ale pilot wyszedł z tego bez opresji, tak?
0: Jest dokładnie tak, jak jest opisane.
1: Tak, jak było. Tak, jak było w rzeczywistości. Tak. To zachęcam do czytania. Słuchaj, mamy jedną książkę z dedykacją dla słuchaczy.
0: Tak, ponieważ książka jest o wyścigu ze śmiercią, to zrobimy tak, a są teraz dni Sochaczewa, to może ten, kto sprawdzi, jakie gwiazdy wystąpią w tym roku i do nas zadzwoni pierwszy, to ten będzie miał szansę.
1: 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Proszę bardzo, jakie gwiazdy wystąpią podczas Dni Sochaczewa? O to pyta Grzegorz Kapla. Jeśli zadzwonicie, to otrzymacie w prezencie Bez litości, najnowszy kryminał
0: bestseller,
1: Grzegorza.
0: Powiedzmy, nie Bez... bójmy

0: Bestseller, no tak, bestseller, bestseller. I...
1: O książkę nie mogę Państwa zapytać, bo jeszcze jej nie czytaliście, więc...
0: No właśnie, no właśnie, ale pytamy od Dni Sochaczewa, Gwiazdy Dni Sochaczewa i książka w prezencie. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I czekamy oczywiście na kolejne twoje... Nie, to teraz czekamy na ten serial, który...
1: Teraz czekamy na serial.
0: Czekamy na serial i jak będzie serial, to porozmawiamy o nim. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
1: Wzajemnie i dobrej pogody na Dniach Sochaczewa.
0: O, właśnie, to jest bardzo ważne. Dziękujemy za to życzenie.
2: Kultura w niedzielę.
0: W sprawie książki możecie oczywiście dzwonić 46 863 22 22.

4 minuty pozostały do 13. O 13 wiadomości będą informacje pogodowe oczywiście. Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Ja przypominam, możecie jeszcze zadzwonić do mnie. Mamy jeszcze chwilę, jeszcze minutę, żeby otrzymać w prezencie książkę Grzegorza Kapli Bez Litości, pod warunkiem, że wymienicie jakieś gwiazdy, które występują podczas Dni Sochaczewa.

0: Za chwilę kolejne wiadomości i będą również informacje z dróg niestety dotyczące tragicznych wydarzeń.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Podpociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
8: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono w prowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
7: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej cztery zostały ranne. Dwie z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
9: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
7: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.

0: 7 czerwca imieniny obchodzą Robert, Wiesława, Wiesław, Piotr, Anna, Antoni oraz Paweł. Pozdrawiamy wszystkich dzisiejszych solenizantów, a to jest długo weekendowy, niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie, zostaję z wami do 18.
1: Gra dla was Radio Sochaczew 94,9 FM.

Tu niedzielny, długo weekendowy program na naszej antenie. Przeglądam internet, a internet mówi o kaczkach. Pewne gospodarstwo zatrudnia, słuchajcie, 800 kaczek, a ptaki te chronią rośliny przed szkodnikami. No taka winnica rzeczywiście ma miejsce w południowej Afryce. No i to właśnie tam te kaczki maszerują, nie dość, że są atrakcją dla turystów, no to pełnią funkcję, pomagają chronić winorośle przed szkodnikami i wspierają ekologiczny sposób prowadzenia upraw. Także biegusy indyjskie, bo tak się nazywają dokładnie te kaczki, każdego ranka wyruszają do pracy, a to jak to wygląda, jak te gęsi pilnują kaczek, bo kaczki są pilnowane przez gęsi, no generalnie tam wszyscy siebie pilnują, to w internecie zobaczycie, polecam, jest nawet filmik, warto sprawdzić. Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you captured.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: niedzielny program na naszej antenie. Długi weekend trwa, a ja przeglądam internet i czytam o kleszczach, ale na przykład o walce z nimi. Okazuje się, że jest pewien przełom. Tani i powszechny materiał redukuje ich ilość nawet o 99%. Wiem, że kleszcze pojawiają się w różnych miejscach, no to niektórzy mają różne sposoby, jak sobie z nimi radzić, ale kanadyjscy naukowcy w ramach badania przeprowadzonego w rejonie Ottawy wymyślili, że liczba pajęczaków wpływa na ułożenie pasów z drewnianych zrębków przy krawędziach ścieżek. Tak, dokładnie. Są drewniane, naturalne zrębki i te zrębki potraktowane deltametryną, czyli ośrodkiem owadobójczym, sprawiają, że rzeczywiście kleszczy w tych miejscach nie ma. To nawet ograniczenie ich liczebności o 50%. Także no, to jest mocny rezultat. A to nawet jest badanie przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch sezonów, więc jest dosyć miarodajne. Także jak coś, jak chcielibyście walczyć z kleszczami, to drewniane zrębki pomalowane delta metryną i kleszczy nie ma.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Długi weekend trwa, ja czytam o historii, o której mówi internet, pewnego bohatera. Kamil Skrzydłowca zachował się jak bohater, bo uratował życie mężczyźnie w lesie. 14-latek wracał ze szkoły leśną drogą, a w pewnym momencie zauważył starszego mężczyznę leżącego w rowie obok motoroweru. Nie przeszedł obojętnie, zareagował spokojnie, poprosił o pomoc. W międzyczasie sprawdził, co z tym mężczyzną, który nie został sam w tym miejscu na długo, bo to, jak się okazało, szybko Kamil go spotkał. O co chodziło? No, chodziło o to, że rzeczywiście mężczyzna zemdlał, jadąc tym motorowerem. Było to niebezpieczne. W domu później zaczął majaczyć, oczami przewracać, ale udało się wezwać zespół ratownictwa medycznego. No i ta odwaga Kamila i empatia sprawiła, że uratowano człowieka, a więc no, zareagował Kamil bardzo dojrzale, szacunek dla niego.
1: Reklama. Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

0: sorry. No. Niedzielny program na naszej antenie trwa długi weekend. To niedzielne popołudnie. Ja przeglądam internet i czytam o pierwszym Polaku, który wystartuje w legendarnym wyścigu do chmur. To jest ważna historia dla polskiego motorsportu, bo Maciej Serafin, kierowca z Gorlic, jako pierwszy stanie na starcie tego legendarnego Pikes Peak International Hill Climb w Stanach Zjednoczonych, czyli po prostu wyścig do chmur. Ten wyścig od lat przyciąga najlepszych i najważniejszych kierowców całego świata. To nie dość rywalizacja, ale również spełnienie marzeń. Odbędzie się on 21 czerwca w stanie Colorado, a specjalnie przygotowany samochód wyruszył już przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych. Serafin ma zaplanowane treningi, kwalifikacje, start w wielkim wyścigu. Dlaczego to jest wyścig do chmur? No bo faktycznie prowadzi na szczyt Pikes Peak w górach skalistych. Kierowcy startują na wysokości około 2800 metrów, a później meta znajduje się na wysokości około 4300 metrów, a więc to jest ogromna różnica wysokości, no i zupełnie inne warunki jazdy niż na klasycznych torach. Niemniej jednak bardzo serdecznie Maciejowi Serafinowi kibicujemy.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest Hurtownia Materiałów Budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
6: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
7: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest Hurtownia Budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego. W Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14:00.
1: To niedzielne, czerwcowe, jeszcze wiosenne, a już prawie letnie popołudnie wita się z Państwem, jak co niedzielę, Bogusław Kwiatkowski. Jak ten czas szybko leci, nawet w audycji nie zauważyłem, że już za nami Dzień Dziecka, ale Dzień Dziecka możemy obchodzić cały rok i dzieci na pewno nie będą protestowali, no gorzej z rodzicami. Z tej okazji, choć po kalendarzowym terminie, do studia Radia Nie Sochaczew zaprosiłem 11-letniego znawcę dziejów Polski, Antoniego, specjalizującego się szczególnie w problematyce dziecięcej, ale tak na poważnie.
2: Dzień dobry.
1: W ubiegłym roku opowiadałeś o dzieciach, którzy obejmowali władzę w różnych krajach, w tym w Polsce. Takie wyzwanie w wieku kilku, nawet kilkunastu lat wpłynęło na ich charaktery, ale też na losy Polski i Europy nie zawsze najszczęśliwiej. Dzisiaj, z tego co wiem, opowiesz nam o losach dzieci, które odegrały ważną rolę w walce o niepodległość, tożsamość Polski. Od jakiego wydarzenia rozpoczniesz dzisiejszą naszą gawędę historyczną?
2: Naszą gawędę historyczną chciałbym zacząć od niemieckiego najazdu na Polskę w 1109 roku, wywołanego odważną polityką księcia Bolesława Krzywoustego. Udzielił on bowiem pomocy królowi węgierskiemu walczącemu z królem niemieckim Henrykiem V. Bolesław zaatakował Czechy i zmusił oddziały czeskie do odstąpienia od walk z Węgrami. Musiały bronić własnego kraju. Osłabiło to bardzo działania niemieckie. Henryk V postanowił więc zemścić się na Polsce. Przed wyprawą król niemiecki wystosował do Bolesława Krzywoustego ultimatum. Zażądał w nim przywrócenia praw bratu Krzywoustego Zbigniewowi, a także płacenia sobie trybutu w wysokości 300 grzywien srebra rocznie. Bolesław hardo odmówił i stwierdził, że jeśli król szuka wojny, to będzie ją miał. W sierpniu 1109 roku armia niemiecka wspomagana przez Czechów wkroczyła na Śląsk i skierowała się na Krosno Odrzański i Bytom Odrzański. Nie zdobywała jednak tych twierdz, lecz ruszyła na strategicznie ważny Głogów. Był to gród otoczony potężnym wałem. Oblany wodami trzech rzek. Dnia 24 sierpnia 1109 roku król niemiecki przeprawił się przez Odrę i stanął pod Głogowem. Najpierw zawarł z obrońcami Głogowa 5-dniowy rozejm, podczas którego Głogowianie mieli nawiązać kontakt z Bolesławem i uzyskać od niego zgodę na kapitulację. Warunkiem rozejmu było przekazanie Niemcom zakładników, którzy mieli być zwróceni niezależnie od odpowiedzi. Były to dzieci głogowskich obrońców. Bolesław jednak nie zgodził się na kapitulację. Po przekazaniu przez posłów decyzji o niepoddawaniu się, Henryk V odmówił zwrotu zakładników i rozpoczął szturm. Mało tego, jak pisze kronikarz Galanonim, polecił on co znaczniejszych pochodzeniem spośród zakładników z miasta oraz syna Komesa Grodowego przywiązać do maszyn oblężniczych w przekonaniu, że tak bez rozlewu krwi otworzy sobie bramy do miasta. Ten sam kronikarz podkreśla jednak, że Polacy wcale nie oszczędzali synów i krewnych bardziej niż Niemców i Czechów. Można więc przypuszczać, że owe dzieci przywiązane do machin oblężniczych ginęły w czasie walk. Kolejne szturmy Głogowa nie przyniosły Niemcom sukcesu. Przyczyniła się do tego bohaterska postawa polskiej załogi, śmierć przywiązanych do machin oblężniczych dzieci głogowskich i desperacja ich rodziców ocaliły polską niepodległość.
1: Za chwilę wrócimy do tematu. Czas na krótki oddech muzyczny.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Wracamy do dzisiejszego tematu, czyli do udziału dzieci w obronie ojczyzny, w obronie Polski. W okresie zaborów dzieci również odegrały ważną rolę, jeśli chodzi o obronę polskości. Co możesz na ten temat nam powiedzieć?
1: Tak, wydarzenia z 1901 roku, które miały miejsce we wrześniu, pokazały światu, że nauka i język są nośnikami tożsamości, a wiara źródłem siły do stawiania oporu złu. Protest dzieci rozpoczął się na przełomie marca i kwietnia 1901 roku. Po odczytaniu uczniom katolickiej szkoły ludowej pisma informującego o wprowadzeniu obowiązku nauczania religii i śpiewu kościelnego w języku niemieckim, symbolem protestu dzieci wrzesińskich stała się postawa jednej z uczennic, która zwróciła nauczycielowi niemiecki katechin, trzymając książkę przez fartuszek. 20 maja, gdy dzieci trwały w proteście i na pytania zadawane po niemiecku konsekwentnie odpowiadały po polsku, inspektor szkolny zatrzymał 26 uczniów na 2 godziny. Po tym czasie część dzieci zwolniono, a 14 uczniów ukarano chłostą. W reakcji na te wydarzenia przed szkołą zebrał się wzburzony tłum rodziców, którzy najaktywniej uczestniczyli w demonstracji. Postawiono przed sądem na ławie oskarżonych znalazło się 26 osób, z których 20 ukarano. Strajk stopniowo wygasał wraz z decyzją niemieckich urzędników o łagodzeniu polityki karania uczniów. Wydarzenia te odbiły się głośnym echem nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Wydarzenia wrzesińskie zapoczątkowały falę podobnych strajków szkolnych w Wielkopolsce. A ich apogeum przypadło na 1906 rok, kiedy jednocześnie protestowało około 75 tysięcy dzieci w blisko 800 szkołach.
0: Po tej kolejnej dawce wiedzy historycznej czas na kolejną piosenkę, kolejny utwór muzyczny i już niedługo wrócimy do dzisiejszej gawędy, do dzisiejszego wiodącego tematu historycznego, którego głównymi bohaterami są dzieci.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.

0: Kolejnym z wielu ważnych wydarzeń, w którym uczestniczyły dzieci, była obrona Lwowa w 1918 roku.
1: Tak, 21 i 22 listopada 1918 roku polskie oddziały odbiły cały Lwów z rąk Ukraińców. Ceną wolności była śmierć kilkuset obrońców Lwowa. Od 1 listopada walczyło o Lwów ponad 1000 uczniów szkół powszechnych i średnich oraz studentów. Najmłodszy, Jaś Kukawski, miał 9 lat. Najmłodsi, którzy oddali życie za wolność, nazywani są Orlętami Lwowskimi. Tylko 12 lat mieli mali obrońcy Antoni Petrykiewicz i Jasiek Dufart, a 13 lat Ksawery Wąsowicz. Obok chłopców walczyły dziewczęta. Helena Grabska poległa razem ze swoim bratem Jankiem. Janka Prus-Niewiadomska zginęła, ratując rannego żołnierza. W sumie w walkach w bronie Lwowa w wojnie polsko-ukraińskiej w latach 1918 do 1919 walczyło prawie 1400 uczniów szkół powszechnych, średnich oraz studentów. Symbolem wszystkich Orląt Lwowskich, znanych z nazwiska i tych bezimiennych, stał się prawie 14-letni Jurek, który 21 listopada 1918 roku poległ w bitwie w obronie Lwowa, w swojej pierwszej i ostatniej bitwie. Wchodząc z domu napisał: "Kochany tatusiu, idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że znajdę na tyle sił, by móc służyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim jest iść, gdy mam dość sił, a wojska brakuje ciągle do oswobodzenia Lwowa. Z nauk zrobiłem już tyle, ile trzeba było. Jerzy." Zgłosił się do służb z nocy z 20 na 21 listopada i poszedł w bój. Zginął na cmentarzu Łyczakowskim, gdzie dosięgły go dwie kule.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Dzieci walczyły również w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku, czyli w XX wieku. Powiedz nam coś o tym.
1: Chłopcy, którzy uczestniczyli w walkach o stolicę, przeprowadzali ludzi pod ostrzałem wroga i przenosili meldunki. Młodzi i bardzo młodzi chłopcy walczyli w szeregach zgrupowań powstańczych. Najmłodszy znany powstaniec to Jerzy Sztulc o pseudonimie Tygrys. Zaciągnął się do zgrupowania Chrobry 2, po tym jak zginął jego ojciec. Miał wówczas 10 lat, ale przy rekrutacji podał, że 12. Pełnił funkcję łącznika, nosił meldunki, przeprowadzał powstańców piwnicami. Wspomniał, jak podpalił czołg na rogu Grzybowskiej i Wroniej, za co dostał awans na starszego strzelca. Do zgrupowania Armii Krajowej Chrobry należał również Andrzej Czarski, Diabeł, autor książki Najmłodsi żołnierze walczącej Warszawy. W czasie powstania pełnił funkcję łącznika i dosłużył się stopnia strzelca. Miał wówczas 14 lat. Wspomina, że takich jak on, chłopców łączników, było wielu. Po upadku powstania trafili do niewoli niemieckiej. Na apelu przed wymarszem powstańców z Warszawy padła komenda: żołnierze do 12 lat wystąp. Występowało wówczas kilku chłopców. Jednym z 12-latków w powstaniu był Witold Modlewski, warszawiak. Dnia 2 sierpnia 1944 roku przyłączył się do batalionu Parasol. 1944 roku przyłączył się w zgrupowaniu Radosław. Po przejściu na Stare Miasto należał do grupy Północ, a na Górnym Czerniakowie do zgrupowania Radosław. Wielu młodych powstańców zostało odznaczonych. Jerzy Bartnik, magik, był najmłodszym powstańcem wyróżnionym orderem Virtuti Militari. Miał wówczas 14 lat, gdy otrzymał odznaczenie z rąk samego Tadeusza Komarowskiego, Bora. Młodzi warszawiacy zapisali się barwną kartą w dziejach powstania warszawskiego. Wiemy, że do niewoli niemieckiej trafiło po upadku powstania ponad 1000 chłopców, którzy byli pełnoprawnymi żołnierzami, czyli zostali przyjęci do oddziałów, a ich wiek nie przekraczał 18 lat.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: I na zakończenie opowiedz nam jeszcze o najmłodszym żołnierzu samego generała Andersa.
1: Dobrze, Krzysztof Flizak był najmłodszy.

0: wojskowym żołnierzem generała Andersa. Do wojsk został przyjęty, gdy miał zaledwie kilka lat. Pomimo bardzo młodego wieku, wraz z armią przeszedł jej cały szlak bojowy. Pomimo, że w trakcie wojny był jeszcze dzieckiem i nie uczestniczył bezpośrednio w bitwach, to był jednak świadkiem walk o Monte Cassino, Loreto, Anconę i Bolonię. Gdy wybuchła II wojna światowa, Krzysztof Flizak miał 7 lat i nie mógł już pójść do szkoły. Natomiast razem z dorosłymi pomagał przy kopaniu rowów przeciwczołgowych, gdy we wrześniu 1939 roku Niemcy zaatakowali Polskę od zachodu, a od wschodu Sowieci. Ojciec Tadeusz Flizak, zawodowy wojskowy, został aresztowany przez NKWD i trafił do obozu jenieckiego pod Smoleńskiem. Pod koniec czerwca 1940 roku mały Krzysztof wraz z matką został wywieziony na Syberię, gdzie pod koniec 1941 roku dowiedzieli się, że stworzona jest Armia Polska pod dowództwem generała Andersa. Wówczas mały chłopiec postanowił wyruszyć na poszukiwanie taty. Jego determinacja doprowadziła go z Syberii do Uzbekistanu, gdzie odnalazł ojca. Po krótkim, bardzo wzruszającym spotkaniu został ewakuowany i po długiej tułaczce trafił w końcu do armii Andersa i tak został najmłodszym żołnierzem generała. Z armią Andersa przeszedł cały szlak bojowy. Po II wojnie światowej wyemigrował do Ameryki, gdzie wstąpił do armii amerykańskiej. To tylko wybrane losy dzieci walczących o wolność Polski. Pamiętajmy o tym, kiedy żyjemy w pokoju.
1: Pozdrawiamy oczywiście wszystkich dzieci.
0: Pozdrawiam babcię, mamę i całą rodzinę.
1: Za uwagę dziękuję również Bogusław Kwiatkowski, który zaprasza na kolejną gawędę historyczną w jedną z kolejnych niedziel na godzinę 14.
2: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego w Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14:00.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: jak spędzacie to niedzielne popołudnie i ten cały długi weekend. Możecie nam pisać w wiadomościach prywatnych, no ale mam nadzieję, że towarzyszymy wam w tych przyjemnych okolicznościach z naszą muzyką, której bardzo dużo, także i po tej godzinie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Niedzielne popołudnie na naszej antenie. A ja czytam o historii, o której internet pisze, czyli o strażaku, który odebrał poród, a po 22 latach przyjechał na rozdanie dyplomów. No to jest takie spotkanie nietypowe, do którego doszło w przypadku Chloe Cuddle i Alana Kenta, emerytowanego strażaka z Colorado Springs. To on pomógł przyjść na świat jej właśnie 22 lata temu. A teraz pojawił się na uroczystości ukończenia przez nią studiów, by dotrzymać obietnicy złożonej wiele lat wcześniej. To rzeczywiście wtedy Kent pracował jako strażak, ratownik medyczny, otrzymał wezwanie do zdarzenia medycznego, dotarł na miejsce, szybko zainterweniował, no i okazuje się, że rzeczywiście no, złożył później w remizie obietnicę, że będzie obecny przy najważniejszych momentach życia Chloe. No i jak się okazuje, to nie była obietnica bez pokrycia. Taka historia prosto ze Stanów Zjednoczonych.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer. Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
5: Reklama.

0: Co tam słychać w internecie? No, czytam na przykład o zwrocie kaucji prosto na ulicy. Przy spółdzielniach i wspólnotach stanie 500 nowych automatów. Oddawanie butelek i puszek no, jest czasem problematyczne, ale okazuje się, że w Polsce 500 takich urządzeń ma stanąć, co no, ma być wygodniej, bo mają się pojawić bliżej domów, ma być mniej kolejek, no bo skoro jest więcej tych urządzeń, no to kolejek ma być mniej, bo nie wszyscy będą stali na przykład w sklepach do takich kolejek. Na przykład a propos miejsc, gdzie staną te automaty, to Poznań, Gdańsk, Łódź, miasta na Śląsku, no generalnie duże miasta, tam przy niektórych ulicach będzie można takie butelki czy też puszki oddać. No, jeśli to rzeczywiście ma pomóc, no to można by było pomyśleć o tym, żeby tych automatów było więcej, także i w mniejszych miastach.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Niedzielny program na naszej antenie, a ja czytam o lesie całym dla koali. Tak jest, nowy rezerwat powstaje, będzie o powierzchni 7000 hektarów. Australijski inwestor technologiczny Mike Gregg i jego żona mogli kupić kolejny jacht, bo są majętnymi ludźmi, ale nie. Przekazali 10 milionów dolarów na zakup ogromnego terenu w paśmie Great Dividing Range, a tam powstanie... No nie posiadłość, tylko ośrodek wypoczynkowy i to nie dla ludzi, tylko po prostu dla koali. No czyli po prostu las oddany tylko i wyłącznie tym zwierzakom. To jest 7000 hektarów na południowy zachód od Port Macquarie w Nowej Południowej Walii. Tam są lasy, wąwozy, rzeki, wilgotne doliny. To jest bezpieczny dom dla koali, lotopałanek, olbrzymich i wielu innych zagrożonych gatunków. A nowy rezerwat ma nosić nazwę Eagle Hawk Misty Mountain. To jest rzeczywiście dobry sposób, myślę, na wydanie pieniędzy. Także bez nowego jachtu, ale za to z nowymi zwierzęcymi przyjaciółmi. No mam nadzieję, że to się przyjmie i że te zwierzaki pokochają to nowe miejsce.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

No nie sposób się jej ostatnio nachwalić. Maja Chwalińska być może już wkrótce dołączy do tej największej topki, jeśli chodzi o światowy tenis. No ostatnio Aryna Sabalenka na konferencji prasowej opowiedziała trochę właśnie o tym, jak widzi grę Polki i były to superlatywy. Powiedziała, że jest szybka, że jest sprytna, że jest waleczna, a jeszcze mówiła także, że jej styl gry i tenis jest bardzo zróżnicowany, co sprawia, że na przykład może zaskakiwać, bo na przykład pojawiają się w jej wykonaniu dropshoty czy loby, coś co no, jest nie dość, że efektowne, to jeszcze często dla rywalek zaskakujące. Oczywiście kibicujemy, żeby oprócz tego, żebyśmy jako naród byli dumni z Igi Świątek, to no i pozostałe tenisistek, no bo to oczywiście Magdalinet. Tu oczywiście zdecydowanie więcej osób mógłbym wymienić, na przykład Huberta Hurkacza, ale do tej czołówki niech dołącza śmiało, bez żadnych kompleksów, Maja Chwalińska. Trzymamy kciuki.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Niedzielny program na naszej antenie. Dzisiaj Dzień Chemika, Dzień Bezpieczeństwa Żywności i Dzień Miłości. No to tej miłości jak najwięcej wam życzymy, także i w to niedzielne popołudnie. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

Jak wiecie także i z naszej anteny, ostatnio weszły w życie przepisy dotyczące kasku, który dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą obowiązkowo zakładać. Czy na rower, czy na hulajnogę elektryczną. Jazda bez kasku jest niedozwolona. Pytanie jest za 100 punktów, jaki powinien być dobry kask? Dobry kask to często ten kask, który jest wykonany z różnego rodzaju lepszych materiałów. Często są to kaski droższe, ale to nie jest oczywiście takie jednoznaczne. Niemniej jednak kask powinien przede wszystkim być dobrze dopasowany, to jest ważne. Być taki, który nie zsuwa się do tyłu ani na czoło, równo leżeć na głowie, a paski mają być odpowiednio napięte i zapięte pod brodą. To też jest bardzo ważne. W ogóle w internecie znajdziecie na przykład grafikę rządową o obwocie głowy, że trzeba zmierzyć te obwód głowy, trzeba użyć miarki, później wyregulować. Także jeśli jesteście ciekawi szczegółów albo chcecie dobrać właściwy dla waszych pociech, warto sprawdzić i warto to zrobić po prostu dobrze. Scatman's World.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602-498-126.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi stawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: na naszej antenie, a ja zaglądam do Łodzi, słuchajcie, bo tam największa w kraju wystawa poświęcona polskiej modzie XXI wieku się pojawiła. Na to wszystko w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Pojawiła się, ale jeszcze nie została otwarta. Otwarcie 13 czerwca. Także już za tydzień będzie można oglądać pracę ponad 50 projektantek i projektantów ze zbiorów jedynej placówki kolekcjonującej współczesną polską modę. Także jeśli jesteście zainteresowani modą, to myślę sobie, że to może być jedna z ciekawszych wystaw. Ona potrwa, będzie można ją zwiedzać do 3 maja przyszłego roku, także jak nie teraz, to na pewno jakiś czas znajdziecie, to ten temat wam podsuwamy.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: lubię w niedzielne popołudnie czytać o badaniach naukowców i co widzę? No na przykład czytam, że młodzi nie byli kiedyś takimi perfekcjonistami, jakimi są teraz. Takie badanie opublikowano w piśmie Psychological Bulletin, a główny autor publikacji, dr Thomas Curran z London School of Economics of Political Science w Wielkiej Brytanii, powiedział, że perfekcjonizm stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, bo wiąże się z nasileniem depresji i lęku. Rzeczywiście wśród studentów ten wskaźnik perfekcjonizmu od 2017 roku urósł, bo te dane przeprowadzili naukowcy w latach, 1989-2024, a więc no naprawdę dużo, dużo danych mieli. 82 tysiące amerykańskich, kanadyjskich i brytyjskich studentów. Zostali oni poproszeni o ocenę siebie za pomocą jednej z dwóch standardowych skal perfekcjonizmu. No i analiza tych wskaźników wykazała, że rzeczywiście te obawy perfekcjonistyczne, czyli strach przed porażką, niezdecydowanie, strach przed negatywną oceną, narastały znacznie szybciej niż dążenia perfekcjonistyczne, czyli motywacje do stawiania sobie wyjątkowych celów, wyjątkowo wysokich. Czyli bardziej się tym przejmujemy w negatywny sposób, a nie przekuwamy to w motywację. Warto o tym wiedzieć.
1: Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą.

Długi weekend trwa, chociaż no powoli się kończy, ale jeszcze trwa. A ja czytam, że znaleziono gwiazdy, które zjadają swoje planety. Naukowcy uzyskali dowód na to, że młode gwiazdy mogą pochłaniać swoje planety. Wykryto kilka gwiazd, w których są ślady zbrodni. Gwiazdy te pochłonęły swoje skaliste planety typu ziemskiego. O tym informuje Królewskie Towarzystwo Astronomiczne z Wielkiej Brytanii. Naukowcy z brytyjskich uczelni zbadali tysiące gwiazd i znaleźli dowód na to, że 6 czerwonych karłów pochłonęło skaliste planety. Czerwone karły to małe, chłodne gwiazdy, najpowszechniejsze w naszej galaktyce. No a o zniszczeniu planet ma związek z znalezieniem w tych gwiazdach litu. Tego pierwiastka nie powinno w nich być. Także proszę bardzo, taki kanibalizm planet to jest temat, który teraz wam przedstawiam w to niedzielne popołudnie. Ja wiem, że na to czekaliście, także nie dziękujcie.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Czerwiec, gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie urodzą. Takie przysłowie mamy właśnie na 7 czerwca, które możecie interpretować po swojemu. Tak, może ktoś spędza na przykład ten długi weekend na rybach, no to... To jest bardzo optymistyczne dla niego przysłowie, pożlekadło ludowe. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie. Niedzielny program na naszej antenie to moc dobrej muzyki i dobrych tematów.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

długi weekend trwa, ja przeglądam internet, a tam o nowych badaniach naukowców, chociaż właściwie o takich, o których myślę, że wiele osób mogłoby stwierdzić, że to już wiemy. Lekarze informują, że pierwsze oparzenia słoneczne mogą zwiększać ryzyko zmian skórnych. Te podobno intensywne pierwsze nasłonecznienie po tym okresie jesienno-zimowym może prowadzić nie tylko do oparzeń, ale też do podrażnienia znamion, które w przyszłości mogą wymagać diagnostyki onkologicznej. A więc podobno te właśnie na przykład teraz, te takie długo weekendowe albo takie majowe, czerwcowe, pierwsze poważne opalenizny są bardzo istotne, bo no, to jest okazja do dłuższego przebywania na słońcu dla wielu osób, no i warto to robić oczywiście, ale no tutaj rzeczywiście też powinniśmy pamiętać o filtrze SPF, no nawet lekarze w tym czasie zalecają 50, co może być dla niektórych dosyć absurdalne, że skoro jeszcze takich upałów nie ma i to słońce pełnym blaskiem nie świeci, no to 50, ale tak, podobno tak, więc no, przekazuję to, o czym mówi internet.

0: biegnij.
1: Reklama.
2: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej są obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. Akcja zbierania podpisów wchodzi już w końcowy etap i potrwa do 15 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli podpisu, do wsparcia tej obywatelskiej inicjatywy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 576 884 565.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Niedzielny program na naszej antenie, a ja czytam, że David Beckham trafi na słynną hollywoodzką Aleję Gwiazd. To gwiazda zostanie odsłonięta podczas ceremonii 12 czerwca w trakcie Mistrzostw Świata. Oficjalnie ogłosiła Izba Handlowa w Hollywood. W trakcie uroczystości w Los Angeles przemawiać będzie też Tom Cruise, Victoria Beckham, no ale także wiele, wiele osób. No a rola Beckhama w zwiększeniu popularności piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych, jego trwały wpływ na sport zostały docenione globalnie, bo podobno rzeczywiście dużo osób zaczęło się piłką nożną, czyli no jak oni to nazywają, sokerem, interesować właśnie przez Davida Beckhama w Stanach Zjednoczonych chociażby. Co o nim można powiedzieć? No nie dość, że to rycerz przez króla pasowany, to jeszcze kapitan reprezentacji piłkarskiej Anglii przez wiele lat był, grał w Manchester United, grał w PSG, w LA Galaxy. No to jest rzeczywiście ważny człowiek dla piłki światowej. A, jeszcze ważna rzecz, jest współwłaścicielem Interu Miami, klubu, w którym występuje słynny Argentyńczyk Lionel Messi.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

O czym mówił internet w tym tygodniu? No m.in. o tym, że piłkarze Wieczystej Kraków po raz pierwszy w historii awansowali do ekstraklasy. Tak jest, Wieczysta w finałowym meczu barażowym pokonała Chrobrego 2-1 i zapewniła sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju. Także krakowski klub po raz pierwszy w historii zagra na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym. No kto wie, ciekawe czy w przyszłości, jak będziemy rozmawiać o tych najważniejszych krakowskich klubach, to oprócz znanej nam Wisły, znanej nam Krakowi, w tych dyskusjach będzie się pojawiała Wieczysta i to bez żadnych skrupułów i bez żadnych kompleksów. No, zawsze fajnie jest kibicować underdogom, także ja jakoś tak podskórnie trzymam kciuki.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

Niezależnie od tego, co robicie w ten długi weekend, no to przeglądam internet, sprawdzam, co on radzi. No i na przykład internet mówi, że w tym czasie można wybrać się na wyprawę rowerową, na rolki lub wrotki, na spływ kajakowy, na bieganie, na jogę, na siatkówkę plażową, wspinaczkę skałkową, jazdę konną, długi spacer z psem, slackline, czyli schodzenie po liną. Wpisałem też w ChatGPT sposoby na spędzanie czasu i na przykład jest to piknik z książką, fotografia przyrodnicza, obserwowanie gwiazd, hamakowanie, wizyta w ogrodzie botanicznym, łowienie ryb, kąpiel leśna, puszczanie latawca, noc pod namiotem, grillowanie, gotowanie, poszukiwanie domowych, przygotowanie domowych lodów, koktajli, wieczór gier planszowych, szkicowanie w plenerze, malowanie. No, generalnie propozycji na spędzenie czasu jest bardzo dużo. Być może chcecie skorzystać z którejś z tych, które wam wymieniłem. Proszę bardzo, śmiało.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Maluchy, teraz radio czyta dzieciom.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Witam serdecznie wszystkie dzieci. Dzisiaj ciocia Kasia przeczyta wam pierwszą część bajki Goście i królewskie maniery. Był słoneczny wakacyjny dzień, do tego sobota. Wszyscy domownicy mieli wolne i aż się prosiło, żeby wykorzystać to na jakiś wyjazd za miasto lub spędzić mile czas na spacerze zajadając się lodami. Niestety tylko w teorii. W praktyce od samego rana Joasia nie miała nawet chwili spokoju. Trwały bowiem gorączkowe przygotowania do rodzinnego obiadu. Wydawać by się mogło nic wielkiego, bo takich wspólnych posiłków widziała już wiele. Ale ten zapowiadał się wyjątkowo, niczym jakieś uroczyste przyjęcie. Powodem tego niezwykłego poruszenia oraz tych wszystkich nadzwyczajnych przygotowań byli zaproszeni goście. Najbliższa rodzina, sąsiedzi, a przede wszystkim wujo Ryszard z ciocią Lucynką. Choć to cioteczny brat taty z żoną, dziewczynka zupełnie ich nie pamiętała. Pewnie dlatego, że od lat żyli w Londynie. Podobno widywała ich kiedyś na święta, ale najwyraźniej nie zapisali się w jej dziecięcej pamięci. Joasia nie rozumiała więc starań mamy, aby wszystko wyglądało jeszcze ładniej, a jedzenie smakowało lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Musiała jednak pogodzić się z tym całym bałaganem, hałasem i ciągłą krzątaniną. Zamieszanie trwało aż do południa, kiedy to mama z babcią musiały wyjść do fryzjera. Wtedy nareszcie zapadła cisza. Wprawdzie Asia nadal pomagała rozkładać talerze, sztućce i serwetki, ale przynajmniej nikt jej nie pouczał i nie poganiał. Tata zachowywał bowiem całkowity spokój, nie okazując zbędnych emocji. Widelce tutaj? Zapytała dziewczynka, wskazując paluszkiem miejsce przy talerzu. Nadal myliła się, po której stronie ma leżeć nóż, a po której widelec. Zgodnie z zasadami, odparł tata. Łyżka do zupy i nóż po prawej, a widelce po lewej. Ale kładź jak chcesz, dodał po chwili wzruszając ramionami. Przecież sobie znajdą. Joasia uśmiechnęła się na taką odpowiedź. Nieobecnie chwilowo panie z pewnością miałyby na ten temat inne zdanie. Jednak osobiście bardzo podobało jej się takie życiowe podejście. Mimo zezwolenia na zupełną dowolność, dziewczynka rozłożyła wszystko według przyjętych reguł. Zrobiła to tylko dlatego, że nie miała ochoty na poprawki po powrocie mamy. Nawet dodatkowe widelczyki do ciasta i łyżeczki do deserów leżały tam, gdzie trzeba, czyli na górze, ponad talerzami. Wreszcie usiadła, przyglądając się z zadowoleniem efektom swojej pracy. Zmrużyła oczy i wyobraziła sobie, że jest księżniczką na prawdziwym balu. Fantazja ta spodobała się dziewczynce aż ponadto, bo powieki opadły na oczy niczym ciężkie klapy, a ona zapadła w przyjemną drzemkę. Sen zapowiadał się wprost wybornie. Joasia wkroczyła na salę pełną gości, ubrana w cudowną suknię z tysiącami koronek i falbanek. Na nogach miała śliczne buciki, które przykuwały wzrok każdej z obecnych tam panien. Królewski wodzirej zapowiedział rozpoczęcie tańców, a w pierwszej parze występowała właśnie ona, królewna Joanna oraz najprawdziwszy książę. Przystojny młodzieniec podszedł do niej i skłonił się głęboko. Królewna oblała się pąsowym rumieńcem i podała mu dłoń, a wtedy zupełnie nieoczekiwanie usłyszała znajomy głos. I to ma być fryzura? Joasi z wrażenia aż serce podeszło do gardła. Kto ośmielił się powiedzieć coś takiego? Zapytała samą siebie. Najwyraźniej fryzjerka dopiero się uczyła. Dotarły do niej kolejne słowa krytyki. Tego było zdecydowanie zbyt wiele. Królewna Joanna zdenerwowała się nie na żarty. Otworzyła oczy i rozejrzała się po sali balowej, która okazała się pokojem w jej własnym domu. Na następną część zapraszam już za tydzień, o tej samej porze. Do usłyszenia.
0: Radio czyta dzieciom.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.

0: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Simply the best.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.